0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
0: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
0: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: kalendarzu mamy czwartek, 7 dzień maja, jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w środę.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Jaka przyszłość czeka rodzinne ogródki działkowe Elana w Toruniu? Działkowcy obawiają się utraty ważnych dla nich terenów. Ich zdaniem wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z maja 2025 roku otwiera drogę do przejęcia przez Boryszew S.A. prawa użytkowania wieczystego części terenów. Na płotach ogródków pojawiły się banery. Niedawno odbył się także protest, na którym pojawiliśmy się z radiowym mikrofonem.
3: Barbara Pietrkiewicz, jestem użytkownikiem działki na ogrodzie numer 4, tu gdzie protestujemy. Działka to jest dla nas oaza odpoczynku, spokoju. Nie musimy siedzieć zamknięci w czterech ścianach w blokowisku na Rubinkowie, bo od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a nawet zimą mam motywację, że przychodzę na działkę, coś zrobię, obcuję z przyrodą, odpoczywam. Po prostu myślimy, że żeby trochę empatii było dla ludzi takich jak my, którzy nie mają te trzy ary tej działeczki.
4: Ryszard Jaskuła, prezes zarządu ROT Elana w Toruniu. O to walczymy i protestujemy, żeby sprawę po prostu rozwiązać w ten sposób, żeby woda prawidłową wydał decyzję. Ten teren należy się ogrodom działkowym, zostały wykupione przez pracowników Elany, nie Elany. Jeżeli by wojewoda wydał złą decyzję, my oddajemy tę sprawę do sądu i oddajemy sprawę do ministra sprawiedliwości. My protestujemy, żeby to wszystko po prostu powstrzymać, żeby jednak mogli tutaj dziadkowie, rodzice, wnuki, prawnuki tu właśnie na tych ogrodach działkowych się bawić, rozwijać, troszkę tego pomidorka, ogórka sobie tu hodować.
5: Rafał Pieckiewicz, wiceprezes ROT Elana. Jestem tu przewodniczącym tego sektoru. Posiadam działkę tu od 35 lat.
6: Jakie nastroje tutaj właśnie panują wśród działkowiczów?
5: No, naprawdę są nastroje napięte. Żeśmy się dowiedzieli nieoficjalnie 5 marca, że sprawa się toczy pod, prawdę mówiąc, pod stołem. Kompletnie nic nie wiedzieliśmy. Dopiero żeśmy się dowiedzieli 5 marca, że Sąd Najwyższy uchylił wyrok.
6: Martwicie się, że stracicie te działki?
5: Martwimy się, że stracimy te działki. Każdy działkowiec ubolewa.
7: Nazywam się Paulina Jeziorek. Jestem doktorantką. Badam takie zjawisko jak ogrody w mieście, ogrody społecznościowe. I chociaż nie mam działki na działce Elana, to zdaję sobie sprawę, jak cenne są te obszary. Ubolewam, że nie są wystarczająco chronione, bo są naprawdę cenniejsze niż kilka parków kieszonkowych, które powstają gdzieś w mieście. Nie mam nic przeciwko oczywiście parkom kieszonkowym, natomiast jest to coś, co powinniśmy chronić. I przyszłam tutaj, żeby wspierać tych ludzi, którzy są związani z tym miejscem, jak tutaj się właśnie dowiedzieliśmy, na miejscu od dziesiątek lat.
8: Wojciech Nowak, jestem nauczycielem akademickim i działkowcem i jestem tutaj po to, aby okazać swoje wsparcie do inicjatywy działkowców, która ma na celu zachowanie tych ogrodów. Bardzo bym chciał, aby ogródki działkowe były rozpoznawane przez zarówno społeczeństwo, jak i włodarzy jako cenny zasób, który w większości przypadków jest nieodtwarzalny.
1: Spółka Boryszew uspokaja. W oficjalnym komunikacie, który trafił do naszej redakcji, zapewnia, że nie planuje przymusowego usuwania użytkowników ogródków. Zarząd deklaruje chęć konsultacji m.in. z władzami miasta, by znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Holenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce otrzymał dofinansowanie w wysokości 338 tysięcy złotych na zakup domu podcieniowego z miejscowości Stalewo. Zostanie on relokowany i trafi do Wielkiej Nieszawki pod Toruniem. Dom podcieniowy, wybudowany w 1751 roku, wyróżnia się ceglaną podstawą i szkieletową konstrukcją drugiej kondygnacji. Obiekt ma być początkiem nowego sektora żuławskiego w parku pod Toruniem. W najbliższym czasie muzeum zajmie się formalnościami związanymi z zakupem, przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej oraz projektem rozbiórki. Termin udostępnienia budynku zwiedzającym nie został jeszcze dokładnie określony.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: A w tym tygodniu rozpoczął się maturalny maraton. Środa była dniem zmagań z językiem obcym. Jak poszło torunianom?
6: Radio Gra chciał zapytać, jak ci poszło?
9: Chyba poszło dobrze. No, poszło szybko, poszło dobrze. Angielski chyba jedno z najłatwiejszych matur.
10: Słuchanki trochę, były ciężkie, nie będę ukrywał, trochę mnie zagięły. Ale dałem sobie radę, myślę, że na spokojnie pod 90-80% będzie.
6: Angielski chyba był takim najłatwiejszym egzaminem z tych trzech dotychczasowych.
11: Tak, na pewno.
6: A jak matematyka i polski?
11: No tak ciężej, ale dało się.
6: A jak poprzednie egzaminy ci poszły?
11: Matematyka chyba lepiej mi poszła niż polski. No i angielski, no wiadomo, najlepiej. No.
6: Jak ci poszło?
12: Ja jestem zadowolony. Powiem tak, no angielski to jest wiadomo taka świętość, to jest coś przyjemnego, także celuję w stówkę. Mam nadzieję, że tak będzie.
6: Powiedz mi, jakie plany, jak już wszystko będzie zdane, to co się będzie działo?
12: A to trzeba będzie to jakoś uczcić, myślę. Może trochę imprezowo w końcu, bo generalnie przyszedł na to czas najwyższy.
13: Matematyka i polski to były takie jedyne przedmioty, na których się można było stresować, a teraz to już tylko rozszerzenia i angielski, wszystko z górki.
6: A co będzie już, jak wszystko zdasz? Jakie masz plany na kolejne miesiące, tygodnie?
11: Iść pewnie na jakieś kursy, pracę znaleźć, no i się zobaczy.
6: Co się będzie działo po maturze?
11: Po maturze chwilę sobie dam luzu, a potem planuję iść do pracy, na studia i zobaczymy, jak to będzie dalej.
6: Co będzie po maturach? Zdacie wszystko, będzie już po testach, no i jakie plany na te 4 miesiące właściwie?
11: No, po maturach na pewno jakaś impreza taka, żeby się rozluźnić, a później do pracy, no i żeby zdać na studia, no i wtedy, no i co, i studia.
14: Mhm. No i w zasadzie tak samo jak Tatiana, jeszcze mamy w planach razem zamieszkać w Łodzi, także... No.
6: Skończy się matura, wszystko już zdacie i co dalej?
11: Impreza, wielka impreza i tyle.
14: No ja też będę imprezować.
11: Wielka impreza.
6: A jakie plany na później właśnie? Studia, praca?
10: Na razie jeszcze mam plan, że tak powiem, zdać resztę matur, bo jeszcze ustny, więc będzie problem, jeżeli nie znamy, no bo wtedy już za rok. Tak to działa niestety. Pożyjemy, zobaczymy.
7: Oj, to jeszcze zależy, ale raczej do Poznania na fizjoterapię, o ile mi dobrze biologia pójdzie. Jak biologia nie pójdzie, to zostaję w Toruniu na rok.
11: Ja raczej Toruń, ale to jeszcze się może zmienić.
7: Ja raczej też Toruń na pielęgniarstwo, ale jestem otwarta. Zobaczymy, jak pójdzie matura.
12: Generalnie myślę o pracy. Myślę o pracy w zawodzie tatuatora, także generalnie myślę, że będę działać w tym kierunku.
1: Z uczniami z 7 i 9 LO w Toruniu rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: We wtorek na MotoArenie w Toruniu odbył się pierwszy w tym sezonie mecz U24 Ekstraligi. Zmieniła się formuła tych zmagań młodych żużlowców. Do ogrodu Kopernika przyjechały aż 3 drużyny. Najlepsi byli gospodarze. Klub sportowy Toruń zdobył 36 punktów. 12 oczek zdobył Nikolaj Heiselberg, który wygrał swoje wszystkie 4 starty. 10 punktów dorzucił Antoni Kawczyński, 7 punktów Bartosz Derek, 4 Jan Heleniak. 2 razy startował Mikołaj Duchiński, dorzucił 3 oczka. 21 punktów zdobył w Toruniu Kronoplast Włókniarz Częstochowa, 22 Motor Lublin, 18 GKM Grudziądz. Tymczasem seniorzy przygotowują się do meczu PGE Ekstraligi. Przypomnijmy, że w piątek o godzinie 18 Press Toruń zmierzy się na MotoArenie z Falubazem Zielona Góra.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Dystyngowani dżentelmeni na motocyklach kolejny raz będą promować profilaktykę męskiego zdrowia. 17 maja przejadą w uroczystej paradzie z Bydgoszczy do Torunia, by zachęcać do badań profilaktycznych w kierunku raka prostaty i depresji u mężczyzn.
15: To jest impreza międzynarodowa, największa impreza charytatywna związana z motocyklizmem na świecie. Dzielimy się na takie przejazdy regionalne w 110 różnych krajach jednocześnie. 17 maja, bo tego właśnie dnia jest sezon DGR-u na całym globie, ruszamy ze Starego Rynku w Bydgoszczy. O 9.30 zaczynamy zbiórkę. Potem udamy się paradą przez Bydgoszcz. Po co? Po to, żeby zwrócić uwagę i zachęcić do zadawania pytań. Dlaczego? No dlatego, żeby móc opowiedzieć o problematyce męskiego zdrowia. Z Bydgoszczy ruszymy do Torunia, cały czas utrzymując szyk i tempo paradowe. Tam przejedziemy przez Starówkę i liczymy, że przywita nas nasz kolejny patron, czyli prezydent Torunia. I na bulwarze filadelfijskim, który tego dnia będzie zamknięty, będzie już finał. Tam kolejne prelekcje, tam nasi partnerzy wystawią m.in. krzepiącą kawę, zapowiadają się również barberzy, którzy będą strzygli naszych uczestników i przede wszystkim kolejne sesje zdjęciowe i kolejne pytania i odpowiedzi, bo po to się właśnie zbieramy.
1: Mówił Marcin Leśniewski, organizator parady. Akcja 17 maja.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Organizatorzy festiwalu Nada ujawnili kolejnego wykonawcę. W Toruniu pojawi się Kerala Dust, brytyjski zespół znany z niepowtarzalnego połączenia art rocka i muzyki elektronicznej. Grupa słynie z oryginalnych brzmień, które zdobyły uznanie pokolenie fanów alternatywnej sceny muzycznej. To dźwiękowy kolaż pełen napięcia, niedopowiedzeń i zmienności, w których znaczenie ukryte jest w detalach. Na żywo Kerala Dust oferuje intensywne, energetyczne doświadczenie. Przekonują organizatorzy Nady, która odbędzie się pod patronatem Radia Gra.
0: Sprawdźmy teraz, co ciekawego czeka nas dziś w pogodzie w Toruniu i w całym regionie, a dziś sporo chmur nad naszymi głowami, ale o tym może za chwilę. Najpierw temperatura z tych 6 czy 7 stopni o poranku zrobi nam się maksymalnie w ciągu dnia, w Toruniu 13, może 14, raczej nie więcej. No i właśnie do tego spore zachmurzenie z niewielkimi szansami na przejaśnienia, niewykluczone też przelotne opady deszczu. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu bardzo nisko i bardzo słonecznie, witamy się i muzycznie też, no właśnie do tego zmierzam. Zagrajmy coś na początek. Piotr Olszowski, kłaniam się, dzień dobry, witam i zapraszam.
16: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Gra.

0: Rano i dobrze, tak, w czwartkowy ranek witamy się z wami bardzo serdecznie, pozdrawiając wszystkich państwa stojących w kolejce, a to do czajnika, a to do ekspresu, a to do łazienki, albo zakładam, wszyscy stoją w kolejce, żeby wyjść z psem na spacer. Takie kolejki też macie w domu, prawda? Czy nie? Dobrze, to może przejdźmy teraz do bezpieczniejszych tematów. 7 dzień maja w kalendarzu, dziś imieniny obchodzą August, Bogdał, Domicela, Flavian, Florian, Gizela, Jan, Ludmiła, Ludomir, Piotr, Róża, Stanimir i Wincenty. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Do końca roku pozostaje tylko 238 dni. Cóż ciekawego również dzieje lub wydarzyło się 7 maja. Co roku na przykład 7 maja Amerykanie obchodzą Narodowy Dzień Pieczonego Udźca Jagnieńcego. Gdybyście zastanawiali się, co dziś na obiad, to może pieczony udziec jagnięcy jako mięso, które zawiera mniej tłuszczu niż inne rodzaje czerwonego mięsa. To taka polecajka, chyba że w ogóle z mięsa chcecie dziś zrezygnować, to też jest to jakiś pomysł.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiamy, którzy są w drodze teraz. A coraz więcej tych samochodów na toruńskich traktach. Uważajcie, bezpiecznie, do celu. Jakoś tak serdecznie warto od samego rana do ciebie podchodzić. Zauważcie, jak to potrafi zrobić człowiekowi dzień, jak ktoś serdecznością wykaże się na ulicy. Kogoś przepuści, mrugnie tutaj coś tego, zamiast jakichś takich nerwowych ruchów. Przechodzimy teraz z toruńskich dróg na tor i na wyścigi rowerkowe, bo oto ruszyły zapisy dzieci, które chcą wziąć udział w wyścigach rowerowych na Motoarenie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia, a także Stowarzyszenie GoSport zapraszają na takie ściganie, które odbędzie się w niedzielę 24 maja. I tutaj w zależności od wieku młodzi zawodnicy będą ścigać się na dystansach od 50 metrów do 318 metrów. Każdy oczywiście młody kolarz musi mieć ze sobą kask, a formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronach miejskich. No to czekamy na chętnych w takim razie do tego wielkiego rowerkowego ścigania.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Welcome to Central.

0: Felix Jen, Boy You Turn Me, to za nami, a przed nami jeszcze między innymi Snap Rytmicznie, czyli będzie na naszej antenie. Jeśli ktoś ma taką przestrzeń i trochę czasu do tego, żeby nóżka pochodziła, to polecam. Jakaś ta forma aerobiku i rozgrzewki porannej też zawsze jest.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.
2: Reklama.
3: Torimpex. Tani weekend do soboty. Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
4: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
7: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
0: Sprawdźmy teraz, co ciekawego czeka nas dziś w pogodzie w Toruniu i w całym regionie, a dziś sporo chmur nad naszymi głowami, ale tym może za chwilę. Najpierw temperatura z tych 6 czy 7 stopni o poranku zrobi nam się maksymalnie w ciągu dnia w Toruniu 13, może 14, raczej nie więcej. No i właśnie do tego spore zachmurzenie z niewielkimi szansami na przejaśnienia, niewykluczone też przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmax.

Coraz bliżej siódmej na zegarze w Toruniu na 88,8 FM. Słuchacie Radia Gra. Wspominaliśmy już o tym, że 4 maja, tuż po majówce, rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące tego, jak ma wyglądać nowa ulica Piastowska. To znaczy, nowa ona dopiero będzie. I ten przyległy skwer. Takie konsultacje mają potrwać przez cały miesiąc, ale najważniejsze punkty i momenty tych konsultacji to m.in. dzisiejsze spotkanie. Dziś o 17.30 otwarte spotkanie konsultacyjne w 4. Liceum Ogólnokształcącym przy Warszawskiej 1/5. Jeśli ktoś chce brać czynny udział w projektowaniu tej przestrzeni miejskiej, to polecamy gorąco. Pamiętajcie, 17.30, 4 ELO. Nie pomylcie tylko godzin, nie przyjdźcie za wcześnie, żebyście zamiast na konsultacje dotyczące Piastowskiej nie trafili przypadkiem na rozszerzoną maturę z historii muzyki.

0: Bardzo blisko 7 na zegarze, a to oznacza, że za chwilą nas wiadomości w raporcie i trochę szczegółów też na ten czwartek, czwartunio, jak będzie pogoda wyglądała w tej najbliższej przyszłości, o tym przekonamy się w prognozie. Czy będzie aż tak wspaniale w weekend, jak podczas ostatniej majówki? No to jest jeden ze znaków zapytania, jaki sobie tutaj na razie stawiamy, ale na to pytanie odpowiemy.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
0: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
4: Skończyły się żarty.
3: Mam i Buchartyk.
4: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
5: Tak siedzę w ramach, myśli dokąd biegną.
6: Torimpex, tani weekend do soboty.

0: Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
1: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na Speedway i mp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Po reklamie.
4: Czwartek mamy w kalendarzu, 7 dzień maja, na zegarach jest 7, czas na kolejny raport.
5: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. Toruńska prokuratura zakończyła śledztwo dotyczące tragicznego zdarzenia, do którego doszło 12 czerwca zeszłego roku w parku Glazja w Toruniu. Ofiarą była Klaudia K. 20-latek miał jej zadać kilkanaście ciosów nożem. O szczegółach już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów Jomejkertowi S., który odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz inne przestępstwa. Mężczyzna skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień i nie odniósł się do przedstawionych mu zarzutów. W toku postępowania przeprowadzono obserwację sądowo-psychiatryczną. Uznano, że podejrzany był w pełni poczytalny zarówno w chwili popełnienia czynu, jak i podczas prowadzonego postępowania. 20-latek przybywa obecnie w areszcie. Zgodnie z aktem oskarżenia za zarzucane mu przestępstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Toruniu, który zdecyduje o dalszych losach podejrzanego.
5: Całą tę sprawę opisujemy też na Gra FM. Woprowcy z naszego regionu otrzymali pieniądze na działania ratownicze oraz patrole nad wodą. Do podziału jest 1 000 000 zł. Dzięki tym funduszom zostanie zwiększona liczba patroli prewencyjnych. Pieniądze zostaną przeznaczone także na utrzymanie gotowości ratowników oraz organizację szkoleń. Zmieniamy temat. Dom harcerza w Toruniu rusza z zapisami na zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 19 lat. To są już zapisy na nowy rok szkolny. Pierwsza tura naboru potrwa od 11 maja do 12 czerwca. W ofercie placówki znajdziemy ponad 50 różnorodnych propozycji. To m.in. taniec, plastyka, muzyka, szachy, robotyka, programowanie oraz film i animacja. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
7: Jesteśmy wszyscy nauczycielami i podlegamy pod edukację, co jest ogromną zaletą, bo nie pracują tu przypadkowi instruktorzy po kursie miesięcznym, tylko jeśli ktoś prowadzi plastykę, jest po sztukach pięknych, jeśli teatr po szkole teatralnej, jeśli taniec po tanecznej i tak mogłabym wymieniać. I obracamy się w tematyce sztuki, choć nie tylko, czyli taniec, plastyka, muzyka bardzo szeroko rozwinięta, bo zarówno zespoły instrumentalne, wokalne i tak dalej, ale mamy też szachy, komputery, zajęcia klubowe dla młodzieży.
5: Mówiła Renata Puzdrowska, dyrektor Domu Harcerza w Toruniu. Słuchajcie raportu. Teraz pilna informacja z Łotwy. Na terytorium kraju z kierunku Rosji wleciały 2 drony. Łotwa ogłosiła alarm zagrożenia w przestrzeni powietrznej. Bezzałogowce spadły we wschodniej części kraju, przy granicy z Rosją i Białorusią. Na miejscu pracują wojsko, policja i straż pożarna.
8: Łotewskie media podają, że jeden z dronów mógł rozbić się w Rzeżycy. To małe miasto na wschodzie kraju. Około 3:30 policja otrzymała zgłoszenie, że w okolicach magazynu ropy naftowej widoczny jest dym. Straż pożarna, która przyjechała na miejsce, stwierdziła jednak, że nie doszło do zapłonu paliwa. Wciąż nie jest pewne, gdzie spadł drugi bezzałogowiec, ale siły zbrojne Łotwy wydały ostrzeżenia o zagrożeniu przestrzeni powietrznej obejmujące miasta Lucyn, Balwi i Rzeżyca.
5: To był Jakub Rybski. Na ten moment nie wiadomo, do kogo należały maszyny.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
5: To jest raport sportowy, zapraszam. Twarde pierniki zakończyły wczoraj w Arenie Toruń sezon zwycięstwem nad AMW Arką Gdynia 95-86. Najlepiej punktującym zawodnikiem meczu był Damian Kulik, który zdobył 28 punktów i 15 zbiórek. Ostatni mecz to także doskonała okazja do podsumowania.
3: Myślę, że sezon na plus na pewno. Byliśmy praktycznie cały rok, na początku mieliśmy małe ciężary, ale potem z biegiem sezonu byliśmy coraz lepsi i byliśmy ciągle w walce o play-iny. Trochę na końcu zabrakło szczęścia, może trochę zdrowia, ale uważam, że sezon ogólnie na plus.
5: Mówił Bartosz Diduszko, drugi asystent trenera.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
5: Po ostatnich bardzo ciepłych dniach w naszym mieście do Torunia dotarło zapowiadane ochłodzenie. Dziś możemy spodziewać się maksymalnie 12 stopni Celsjusza na termometrach. Na niebie przewaga chmur. Zdaniem synoptyków bez szans na przejaśnienia. Parasole mogą się dzisiaj przydać.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
4: Róża Gizela, ale też Jan, Piotr, Ludmiła, Wincenty, Domicela i Flawia dziś świętują. Wszystkiego dobrego. Jeśli ktoś ma jakąkolwiek inną okazję do świętowania, to też bardzo serdecznie pozdrawiamy, ściskamy. I zaczynamy kolejną godzinę poranka. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy.
9: Radio Gra.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Rano i dobrze o tej porze, jak zwykle na tej fali macie dużo dobrego grania, ale też dobrych słów, kilka prosto z gwiazd, czyli horoskop, jak zwykle o tej porze na czwartek, 7 dzień maja, który to dzień podobno przynosi więcej energii do działania niż to było w środę, we wtorek czy w poniedziałek. Przynosi też taką chęć uporządkowania spraw na własnych zasadach. To dobry moment, by zrobić coś po swojemu, tak mówią gwiazdy. Waga może dziś podjąć decyzję, która doda jej pewności, tu warto zaufać własnej ocenie. Skorpion z kolei odkryje coś istotnego. Ta informacja pomoże spojrzeć szerzej. Strzelec poczuje impuls do zmiany. Nawet mały krok przyniesie odświeżenie. Koziorożec ma ponoć zyskać, jeśli tylko skupi się na konkretach. Praktyczne podejście daje zawsze najlepsze efekty. Wodnik znajdzie inspirację w rozmowie. Ktoś tu może podsunąć ciekawy pomysł. Natomiast ryby powinny zadbać o spokój. Chwila wyciszenia uporządkuje myśli. Dobrego dnia.
1: Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej podsumowanie tej piłkarskiej środy, no bo znamy już komplet finalistów w Ligi Mistrzów. Wczoraj w Monachium rozegrano drugi mecz półfinału Bayern kontra PSG. I to nie było tak wspaniałe widowisko, jak ten ostatni mecz w Paryżu. Gradu bramek nie było, bramki padły dwie, w dodatku ta druga, jak twierdzą kibice niemieckiej drużyny, no zdecydowanie za późno, bo wręcz w ostatnich sekundach tego doliczonego czasu gry, a remis w Monachium to niestety było o jedną bramkę za mało, żeby w ogóle walczyć dalej o finał. I tak oto PSG kontra Arsenal. Wpisujemy sobie te daty, czyli sobota, 30 dzień maja, godzina 18, żeby nikomu nie umknęło. A wracając jeszcze na chwilę, to wczorajszy mecz był kolejną dobrą okazją do nauki przepisów, jakże czasami skomplikowanych i zaskakujących. Nie każda ręka w polu karnym, i wcale nie mówię tutaj o ręce bramkarza, musi być odgwizdana i tym bardziej przynieść drużynie przeciwnej rzut karny. Kto wiedział? Ręka do góry? No jakbyś tak czuję, że lasu rąk w górze bym nie zobaczył.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Dorimpex. Tani weekend do soboty. Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na dorimpex.pl.
4: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
5: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
7: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk.

0: teraz mam już.
1: Dobre granie w Radiu Gra na tej fali na 88,8 FM w Toruniu. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze. Pozdrawiamy również wszystkich kibiców twardych pierników, które to twarde pierniki wczoraj zakończyły sezon. Zwycięstwo na koniec z Arką Gdynia 95-86. Kibice chyba z tego ostatniego spotkania i z tego widowiska zadowoleni. No i już małe podsumowania widzę w komentarzach. Grzegorz pisze: super zakończenie sezonu, teraz najważniejsze zatrzymać trenera na kolejny sezon i walczyć o większy budżet. No tak, dyskusji o pieniądzach na pewno będzie całkiem sporo.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Gra.

0: Ale Farben, Body Talk to już za nami na playliście Radia Gra do 8. Jeszcze trochę sobie na tej fali pogramy. Mrozu będzie między innymi, nie taki pogodowy, tylko nasz muzyczny, artystyczny i jego złoto. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Torimpex. Tani weekend do soboty. Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
6: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu u siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
11: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
12: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
3: W ostatnich bardzo ciepłych dniach w naszym mieście do Torunia dotarło zapowiadane ochłodzenie. Dziś możemy spodziewać się maksymalnie 12 stopni Celsjusza na termometrach. Na niebie przewaga chmur. Zdaniem synoptyków bez szans na przejaśnienia. Parasole mogą się dzisiaj przydać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż.

Dobra muza na tej fali w Radiu Gra, w Toruniu na 88 i 8 FM. Coraz bliżej 8 jesteśmy, o pełnej oczywiście raport i kolejne najświeższe informacje z Torunia, ale też z kraju i ze świata. A ja teraz mam zaproszenie dla tych, którzy nie mają jakoś tak specjalnie planów na sobotni wieczór. Jeśli takowych nie macie, a macie ochotę wybrać się na wyjątkowy koncert, no to proszę bardzo, ponieważ panie i panowie, w sobotę o godzinie 20 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku wystąpi, zaśpiewa i pojawi się boski Enrique Iglesias. Tak, tak. No to kto ma ochotę? Podwójny bilet teraz. Pokażę wam. O, może nie pokażę, ale zaprezentuję. Szeleszczący podwójny bilet będzie do wzięcia. Jeszcze przed 9 pojawi się zadanie, które trzeba wykonać, a później mocno trzymamy kciuki. Po 9 do kogoś taki podwójny bilet na sobotni koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Wskocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
8: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
9: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
10: Skończyły się żarty.
9: Mam i Buchartyk.
10: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
11: Tak siedzę, drama, myśli dokąd biegną.
12: Rewolucja, która zmienia wszystko.

0: Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: W kalendarzu mamy czwartek, 7 dzień maja. Jest już 8 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
2: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Rusza projekt Wybieram Toruń, Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju. To bezpłatne wsparcie dla młodych osób z naszego miasta z pomysłem na biznes.
3: Fenomenalne narzędzie, które do tej pory nie było. Każdy młody człowiek z pomysłem będzie mógł się przetestować przez pół roku, czy rzeczywiście jest w stanie uzyskać odpowiedź z rynku, jego pomysł na działalność gospodarczą. Wypali, czy też nie, ale zrobi to w bardzo bezpiecznym ekosystemie, przyjaznym otoczeniu ludzi, którzy będą chcieli mu pomóc, ale jednocześnie fundusz będzie gwarantował dostęp do know-how. Dzięki funduszowi ci młodzi ludzie otrzymają dostęp do osób, którym się powiodło w biznesie. To jest tutoring, to są spotkania z przedsiębiorcami z Torunia i nie tylko. To jest mentoring, to jest zabezpieczenie prawne, to jest również księgowość, tak bardzo ważna w kontekście ustroju podatkowego, która dotyczy działalności gospodarczej.
2: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Zmieniamy temat. W najbliższy poniedziałek ruszy nabór do szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny. Na kandydatów czeka ogółem 2880 miejsc w 94 oddziałach klas pierwszych, w tym 240 miejsc w 8 oddziałach w 4 branżowych szkołach pierwszego stopnia, 978 miejsc w 33 oddziałach w 8 technikach i 1662 miejsca w 53 oddziałach w 10 liceach ogólnokształcących. Jak mówi miasto, czy wszystkie oddziały powstaną, to będzie zależało od liczby kandydatów do nich. A rekrutacja ma być prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odsłonił ostatnią kartę dotyczącą line-upu tegorocznych piernikaliów. Na juwenaliowej scenie wystąpi Brodka.
4: Wystąpi w piątek 22 maja, serdecznie zapraszam. Brodka, myślę, znana wielu osobom z takich utworów, można kojarzyć na przykład Miałeś być, miał być ślub, Dziewczyna mojego chłopaka. Tutaj myślę, że jeżeli ktoś lubi playlistę 40-letniej rozwódki, to na pewno znajdzie coś dla siebie, ale Brodka wróciła także z taką nową energią elektroniczną, więc tutaj myślę, że każdy w jej twórczości znajdzie coś dla siebie.
2: Mówiła Marta Kuta, przewodnicząca samorządu studenckiego UMK. Dodajmy, że tym samym Brodka dołączyła do ogłoszonych już artystów Zali, Young Iggy, Enej, Margaret, Żabsona i Nocnego Kochanka. Przypomnijmy, że tegoroczne juwenalia odbędą się w dniach od 18 do 23 maja.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Setki ratowników z Warszawy, Poznania, Śląska, Olsztyna, Kielc oraz Rzeszowa wciąż walczą z potężnym pożarem na Lubelszczyźnie. Akcja trwa drugą dobę. Ogień w Puszczy Solskiej objął ponad 500 hektarów. Dwie załogi policyjnych śmigłowców Black Hawk wykonały łącznie 124 zrzuty wody.
6: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza.
2: Mówił nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało również alerty przed wysokim zagrożeniem pożarowym. Objęły one obszary województw lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Drużyny KS Toruń i Abramczyk Polonii Bydgoszcz okazały się najlepsze w trzeciej rundzie drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, którą rozegrano w Bydgoszczy. Po 12 punktów przywieźli Antoni Kawczyński i Mikołaj Duchiński, 10 oczek dorzucił Bartosz Derek i 8 Jan Heleniak. A już dzisiaj wszyscy juniorzy startują w eliminacjach brązowego kasku, przekazał toruński klub żużlowy. Z kolei jutro o 17 na toruńskiej motoarenie rozpocznie się spotkanie piątej kolejki PGE Ekstraligi. Przypominamy, zmierzymy się z ekipą z Telmetu Falubas Zielona Góra.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
2: to będzie pochmurny i ponury dzień w naszym mieście. Parasole warto mieć dzisiaj pod ręką i będzie znacznie chłodniej, bo przewidywana maksymalna temperatura na dzisiaj to 12 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by SsangYong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
1: To już po ósmej. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Witamy bardzo serdecznie. Kolejna godzina dobrego porankowego grania przed nami. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć.
7: Radio Gra.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

Rano i dobrze, dobra czwartkowa muzyczna pobudka na tej fali. I tak sobie teraz myślę, że jemu też przydałaby się pobudka. Mam tu na myśli pana posła Łukasza Mejzę. Jeszcze do niedawna posła Prawa i Sprawiedliwości, choć to już nieaktualne. Ostatnio głośno było o Mejzie nie tylko dlatego, że z PiS-u został wyrzucony, ale też dlatego, że postanowił walczyć w klatkach. Teraz pan poseł znowu o sobie przypomina i robi to w doskonale znany sobie i nam chyba też sposób. Jego konto punktów karnych znowu się powiększy. Teraz będzie ich, uwaga, ktoś to podliczył, 225. Tak, 225 punktów karnych. I kto wie, czy to koniec. Fotoradary zarejestrowały ostatnio posła, jak jechał szybciej niż pozwalały na to znaki. Zrobiły mu kilka zdjęć. W dodatku w trakcie jazdy rozmawiał przez telefon komórkowy, trzymając smartfona w dłoni. Mam wrażenie, że przy kolejnej okazji to usłyszymy jeszcze, że pędził na wstecznym, bez świateł, pasów i jeszcze na autostradzie. Chociaż może to już będzie jednak za dużo. No i co oczywiste, kara za to wszystko będzie, tylko jak pan poseł zgodzi się ją przyjąć.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra i za chwilę do naszej playlisty czwartkowej oczywiście wrócimy, ale wcześniej informacja raczej z tych smutnych, nietragicznych na szczęście, a dotyczy jednej z licytacji, które odbywały się podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chodzi o nocowankę z Julią Wieniawą. Pamiętacie, ta licytacja zakończyła się kwotą ponad 100 tysięcy złotych, ale ostatecznie do inicjatywy nie dojdzie. Jak ujawniła menadżerka artystki, zwycięzca nie wpłacił zadeklarowanych pieniędzy, a kontakt z nim całkowicie się urwał. A czy po pierwsze, smutne i szkoda, że tych pieniędzy nie będzie, bo na pewno przydałyby się i kupiono by za to jakiś przydatny w niejednym polskim szpitalu sprzęt. Ale też tak sobie myślę, że może to jednak nie był jakiś głupi żart. Może on, ten zwycięzca licytacji, się czegoś o Julce dowiedział. Nie wiem, że zabiera kołdrę w nocy, albo jeszcze gorzej, że chrapie. No umówmy się, kto by chciał takiej nocowanki? Ale to i tak mimo wszystko. Z nocki u Wieniawy korzystać nie trzeba. Ewentualnie można zakupić stopery do uszu, zabrać swoją kołdrę, ale kasę należało wpłacić.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
19: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Po reklamie.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra na 88,8 FM. Pytacie, co z tymi biletami? Przypominam, dwa bilety na koncert Enrique Iglesiasa w Polsat Plus Arenie Gdańsk w najbliższą sobotę są do zdobycia. Jeszcze przed 9 powiem wam, co trzeba zrobić, a to nie będzie wcale trudne zadanie, żeby wybrać się w sobotę wieczorem do Gdańska na koncert Enrique Iglesiasa. Dwa takie bilety tutaj mam. Ale teraz zmieniamy temat, będzie o zdjęciach w radiu, tak nietypowo, bo rusza ciekawy fotograficzny projekt miast partnerskich Kowna i Torunia. Pokrótce będzie to polegało na tym, że dwoje fotografików z Torunia i dwoje fotografików z Kowna przyjadą do tych drugich miast, żeby fotografować miasto partnerskie. Następnie te wybrane wspólnie przez miasto Toruń i miasto Kowno fotografie złożą się na wspólną wystawę. Fajne, fajne, ale i ryzykowne, stwierdzam. Bo wiecie, bądźmy szczerzy, no jest całe mnóstwo pięknych miejsc w Toruniu, ale są i takie, które jakieś chluby nam specjalnie nie przynoszą. No, warto o tym pamiętać. A co będzie, jak fotograficy z Kowna przyjadą i, nie wiem, zaczną pstrykać stary uniwersam?
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Talk to You to już za nami w Radiu Gra. Ale do 9 jeszcze trochę pogramy. Jugoton i Malczyki między innymi przed nami. Zostańcie blisko radia. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
10: Weź udział w Funduszowym Maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas Funduszowego Maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
12: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
18: To będzie pochmurny i ponury dzień w naszym mieście. Parasole warto mieć dzisiaj pod ręką i będzie znacznie chłodniej, bo przewidywana maksymalna temperatura na dzisiaj to 12 stopni Celsjusza.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
19: To jest Radio Gra.

jest Radio Gra.

0: Jesteśmy coraz bliżej 9:00 na zegarze, a to oznacza, że wiadomości w raporcie przed nami, to już niebawem. Pierwsze 3 dni matur za nami. Wczoraj sporo było takich relacji, opinii po maturach z języków obcych. Oczywiście ogromna większość pisała maturę z angielskiego i szczerze mówiąc, pośród tych dziesiątek, a może nawet setek opinii, czy to tych wysłuchanych na naszej antenie, bo pytaliśmy maturzystów o to, jak im poszło, czy tych wyczytanych opinii w sieci, w internecie, może na palcach jednej dłoni zliczyłbym tych, którzy obawiają się wyników matury z angielskiego. To jest niesamowite. Ojczysty budzi większą trwogę niż obcy. Ale okej, dobrze, że chociaż czegoś się nie boimy.
1: Radio Gra.

0: Coraz bliżej 9 na zegarze, a to oznacza, że zbliżamy się do kolejnego raportu i informacji z Torunia, ale też z kraju, ze świata, trochę szczegółów pogodowych też będzie. A ja obiecałem wam, że jeszcze przed 9 pojawi się instrukcja do tego, jak zdobyć podwójny bilet na koncert Enrique Iglesiasa już w najbliższą sobotę w Gdańsku. No to proszę bardzo, 3002 SMS o treści gra, czekam na wasze wiadomości, w których napiszecie mi, kogo w sobotę wieczorem, czysto hipotetycznie, zabralibyście, ale uwaga, kogo znanego, popularnego z Torunia albo związanego z Toruniem zabralibyście na ten koncert? Co oczywiście nie oznacza, że tę osobę będziecie musieli zabierać. Możecie zabrać żonę, chłopaka, dziewczynę, kogokolwiek. Natomiast zabawmy się trochę i wskażcie osobę. Oczywiście warto też uzasadnić, kogo znanego, popularnego z Torunia zabralibyście na koncert, gdybyście te dwa bilety zdobyły. 3002 SMS o treści gra. Czekam na wiadomości. Po 9 do kogoś taki bilet na pewno powędruje.
1: Radio Gra.
2: Reklama. W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
2: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wow, ale masz wypieki.
6: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
5: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
6: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
7: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus

4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23.

0: czy Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: W kalendarzu czwartek, 7 dzień maja, jest 9 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
2: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Maj to miesiąc maturalnego maratonu. Maturzyści mają już za sobą egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i angielskiego. Choć przed nimi jeszcze trochę zmagań, to z pewnością mają już jakieś plany na to, co po egzaminach.
3: Co się będzie działo po maturze? Po maturze chwilę sobie dam luzu, a potem planuję iść do pracy, na studia i zobaczymy, jak to będzie dalej.
4: Co będzie po maturach? Zdacie wszystko, będzie już po testach. No i jakie plany na te 4 miesiące? Właściwie.
3: No, po maturach na pewno jakaś impreza taka, żeby się rozluźnić, a później do pracy, no i żeby zdać na studia, no i wtedy, no i co, i studia.
5: Mhm. No i w zasadzie tak samo jak Tatiana, jeszcze mamy w planach razem zamieszkać w Łodzi, także... No.
4: Skończy się matura, wszystko już zdacie i co dalej?
3: Impreza, wielka impreza i tyle.
5: No ja też będę imprezować.
3: Wielka impreza.
2: Z maturzystami z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. A teraz informacja z dróg. Kolizja na Starym Moście imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Toruniu. Informujecie nas o utrudnieniach w kierunku toruńskiej Starówki. Jeden pas jest zablokowany. Uważajcie i jedźcie bezpiecznie. Zmieniamy temat. Dom ze Stalewa z 1751 roku zmieni lokalizację. Trafi do Wielkiej Nieszawki pod Toruniem. Obiektem zaopiekuje się Olenderski Park Etnograficzny.
6: Zabytkowy dom ze Stalewa wzbogaci ekspozycję Parku Etnograficznego. Muzeum Etnograficzne otrzymało ponad 300 tysięcy złotych dofinansowania na zakup tego wyjątkowego obiektu, który stanie się początkiem nowego sektora żuławskiego w podtoruńskim oddziale placówki. Dom, który zostanie przeniesiony do Wielkiej Nieszawki, został wzniesiony w 1751 roku. Budynek jest cennym przykładem architektury regionu żuławskiego, charakteryzującej się kunsztowną konstrukcją szkieletową i bogatym zdobnictwem.
2: Kiedy dom ze Stalewa trafi do naszego regionu?
6: Na razie nie wiadomo. Obecnie trwa finalizacja formalności związanych z zakupem zabytku. Następnie zostanie opracowana dokumentacja konserwatorska i projekt rozbiórki. Muzeum będzie też chciało pozyskać dodatkowe środki na przeniesienie domu do parku pod Toruniem.
2: Informowała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Słuchacie raportu? 123 zatrzymane osoby i 330 tysięcy zabezpieczonych plików z nielegalnymi treściami. Defekt przeprowadzonej przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości akcji Hellfire wymierzonej w przestępczość pedofilską. Co wiadomo o zatrzymanych?
7: To osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przede wszystkim odkryto u nich pliki przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Wśród zatrzymanych jest m.in. nauczyciel, który fotografował i filmował dzieci ze szkoły językowej. Były też wśród nich osoby utrwalające dzieci będące członkami ich rodzin. 95 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty karne, 47 podejrzanych trafiło do aresztów.
2: To był Krzysztof Zasada.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: Do naszego miasta dotarło zapowiadane ochłodzenie. Dziś na termometrach może być maksymalnie do 12 albo 13 stopni Celsjusza. Do tego przewaga chmur na niebie bez szans na przejaśnienia i co jakiś czas będzie dzisiaj padał deszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
1: Kolejne wiadomości u nas za niecałą godzinę o 10:00, a ja raz jeszcze mówię dzień dobry. Tak, tak, dziś trochę nietypowo, nie żegnam się z wami, ale witam w kolejnej godzinie dobrego grania na tej fali. Piotrek Kloszowski, dzień dobry, cześć. Gramy dalej.
9: Radio Gra.

0: Lottery w Radio Gra. Tak wam gramy na tej fali w poranek, to już możemy to sobie śmiało nazwać przed południem czwartkowym. Dzień dobry, cześć i czołem wszystkim, którzy dołączają. Niektórzy być może już planują wakacje. No to uwaga, uwaga, taki komunikat się pojawia. Kolejna linia lotnicza zmniejsza bagaż podręczny na pokład tylko z plecakiem 40 na 30 na 15. Ludzie, naprawdę, teraz jak ktoś będzie chciał sobie taki bagaż podręczny, jakąś walizeczkę albo plecak kupić, to trzeba się konkretnie zastanawiać, sprawdzić najpierw, dokąd mamy wylot, jaką linią będziemy lecieli, zweryfikować wymiary i dopiero pójść do sklepu i kupić sobie taki plecaczek. A na wszelki wypadek, jak będziecie dobierali sobie jakiś portfel, to też z wielkością nie szaleć, bo w którymś momencie może się okazać, że za duży, za duży.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Wiosna, nareszcie. Jeszcze je przypływ motywacji do działania.
5: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
4: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
5: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
4: I mają to wszystko?
5: Tak jest, do tego w super cenach.
4: To na co czekamy?
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Młyniec pierwszy, Polna 4.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
2: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
4: Radio Gra.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Oskar Cyms, niech mówią, niech mówią, niech śpiewają, niech grają artyści kolejni na naszej antenie, na antenie Radia Gra do 10. I na pewno jeszcze będą, pograją, pojawią się, proszę bardzo, wideo między innymi środa, czwartek jeszcze u nas do 10. To ja od razu odpowiadam, żeby ktoś nie miał wątpliwości, czwartek, czwarteczek w kalendarzu. Zostańcie blisko radia. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.

0: kilogram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Bukartychiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
2: Skończyły się żarty.
1: Mann i Bukartych.
2: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. Do naszego miasta dotarło zapowiadane ochłodzenie. Dziś na termometrach może być maksymalnie do 12 albo 13 stopni Celsjusza. Do tego przewaga chmur na niebie bez szans na przejaśnienia i co jakiś czas będzie dzisiaj padał deszcz.
0: Słuchasz Radia Gra.

Dobre granie na tej fali w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. O 10 kolejne informacje w raporcie, trochę szczegółów pogodowych. A my przypominamy, że już w poniedziałek 11 maja startuje nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2026-2027. Zabrzmiało trochę jak na, nie wiem, rozpoczęciu roku szkolnego, a tu przecież jeszcze nawet wakacje się nie zaczęły. No ale o tym warto pomyśleć wcześniej. Na kandydatów czeka blisko 2900 miejsc. W ten sposób w 94 oddziałach. Polecamy gorąco 4 branżowe szkoły pierwszego stopnia, 8 techników, 10 liceów ogólnokształcących. Więcej szczegółów na stronach miejskich, a jestem ciekaw, czy wy już, drodzy uczniowie, jeszcze szkół podstawowych dokonaliście wyboru, czy jeszcze nie, a może rodzice trochę pomagali?

Dobre granie w radiu gra na tej fali, to macie jak w banku i wrócimy na pewno do naszej playlisty po 10 po kolejnych wiadomościach, a jeszcze tylko przypominam, że w kalendarzu 7 dzień maja dziś Światowy Dzień Hasła, jeśli dawno nie uaktualnialiście swojego hasła, no właśnie, bo z hasłami to jest tak, że to nie chodzi tylko o to, żeby mieć dobre hasło, tylko żeby dość często to hasło zmieniać, a nie mieć jedno na całe życie, bo tak radzą eksperci. A więc w Światowym Dniu Hasła może czas zweryfikować, jak tam z tymi waszymi hasłami, czy nie są zbyt oczywiste, zbyt łatwe, albo czy komuś czegoś nie wypapraliście przy kawie.

0: sama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
5: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Śląska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: Mamy czwartek, 7 dzień maja, jest 10, w Radiu Gra czas na kolejny raport.
2: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. 1 000 000 złotych dotacji otrzymały jednostki WOPR z naszego województwa. To rekordowe wsparcie dla ratownictwa wodnego w regionie, które wynika ze zmian w modelowaniu finansowania WOPR-u. Środki pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Wsparcie oznacza dla nas bardzo dużo. Każdorazowe wsparcie dla nas, dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, to jest ilość zakupionego sprzętu, ilość zakupionego paliwa do łodzi motorowych na patrole, ilość możliwości pracy ratowników na kąpieliskach, gdziekolwiek. Tam i po to te pieniążki dla nas są zakup sprzętu. Jesteśmy doposażeni dosyć, może mamy już samochody, wszystko, ale jeszcze są takie drobiazgi, których nam potrzeba. I dlatego ten 1 000 000 złotych liczyliśmy, że będzie 500, jest milion, jest dodatkowe 500 na ochronę ludności. Cieszymy się z tego.
2: Mówił Roman Guździoł, prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Pieniądze trafiły do jednostek WOPR-u właśnie z Bydgoszczy, Żnina, Tlenia, Włocławka, Lipna, Chełmna, Kruszwicy, ale także i do Torunia.
4: Sport w Radiu Gra.
2: Twarde Pierniki zakończyły wczoraj sezon zwycięstwem nad AMW Arką Gdynia 98-86 w toruńskiej arenie. Najlepiej punktującym zawodnikiem meczu był Damian Kulik, zdobył 28 punktów i 15 zbiórek. Langowicz dodał 20.

0: 4 punkty, a Persons zanotował 7 asyst. Ostatni mecz w tym sezonie, to czas na podsumowanie.
1: Jak ten pierwszy sezon oceniasz jako asystent trenera w nowej roli?
2: Ciekawe, dużo pracy, dużo się działo w środku, już po drugiej stronie, ale wydaje mi się, że zrobiliśmy dobrą robotę.
1: Jak to teraz będzie wyglądało? Macie czas na odpoczynek, wakacje, czy już się przygotowujecie na kolejny sezon?
2: Cię chłopaki, na pewno sobie teraz trochę odpoczną, parę tygodni, może miesięcy, a my z trenerami się bierzemy już do roboty i skład budujemy.
0: Mówił Bartosz Diduszko, drugi asystent trenera Twardych Pierników. Rozmawiał z nim nasz reporter Artur Stochla. A już za godzinę wrócimy do informacji sportowych. Podamy wam awizowane składy na jutrzejszy żużlowy pojedynek na Moto Arenie. Teraz kultura. 27 majowy boom poetycki startuje w toruńskim Akademickim Centrum Kultury i Sztuki od nowa już 11 maja i potrwa do 14 maja. Czas sprawdzić, jak wygląda program wydarzeń pierwszego dnia.
3: Tak naprawdę najpierw spotkanie z filmem Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, ale później o 19 slam od nowa, to takie podsumowanie rocznego okresu, kiedy slamy pojawiają się na naszej małej scenie. Najważniejszy slam w całym roku, a we wtorek oprócz kina, tym razem zobaczymy na naszym ekranie film Wojacze. Gościnnie pojawi się u nas Wolny Rynek Poetycki, czyli wydarzenie w ostatnim czasie bardziej kojarzone z kulturalnym hubem. Natomiast wieczorem wystąpi na naszej scenie toruński zespół Wstyd, bardzo powiązany z takim środowiskiem poetycko-artystycznym.
0: Mówił Roman Tondel, dyrektor toruńskiej Odnowy. Słuchacie raportu, wracamy na Łotwę. Jak już was informowaliśmy, na terytorium tego kraju wleciały 2 drony z kierunku Rosji. Według agencji informacyjnej LETA w przestrzeń powietrzną miało wlecieć kilka bezzałogowców, ale tylko 2 się rozbiły.
4: Wiadomo, że pierwsze ostrzeżenie o godzinie 4:09 czasu miejscowego otrzymały miasta Lucyn i Balwi. Pół godziny później SMS-owy alert został wysłany mieszkańcom Rzeżycy i to właśnie tam miał spaść jeden z dronów. Tamtejsze służby otrzymały zgłoszenie, że nad składem ropy naftowej unosi się dym. Na miejscu pracuje teraz policja, straż pożarna, a także żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych.
0: To był Jakub Rybski. W porównaniu do ostatnich dni, to dzisiaj w naszym mieście będzie raczej chłodno, bo ma być maksymalnie do 12 stopni Celsjusza, a będzie towarzyszył nam umiarkowany wiatr, do tego przewaga chmur na niebie. Niestety, bez szans na przejaśnienia.
5: To już po 10:00, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, witam serdecznie. Czytam właśnie, że do systemu kaucyjnego może wejdą butelki po alkoholach, szklane, wiecie o co chodzi. Dopiero będzie wesoło. Plastikowe to w reklamówkach przynajmniej nie dzwonią, jak idziemy na zakupy do sklepu.
6: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: and Little Times w Radiu Gra. Za chwilę pogramy dalej, więc zostańcie blisko radia. A jeszcze teraz krótki news, informacja, proszę bardzo, taka, która może zainteresować, myślę, nie tylko taksówkarzy i ich klientów. Dzięki zmianom w przepisach pierwsze autonomiczne taksówki, czyli takie bez kierowcy w środku, mogą wyjechać na nasze ulice jeszcze przed końcem 2026 roku. Przełom jest zasługą nowelizacji prawa o ruchu drogowym, która to nowelizacja zniosła kluczowe bariery regulacyjne i już podobno niektórzy zaczynają się, dostawcy takich usług, interesować naszym rynkiem. No coś pięknego to się okaże, ale coś wyjątkowego na pewno, że kierowcy, albo inaczej taksówki bez kierowców wyjadą na nasze drogi. Ciekawe, czy na postojach też będą sobie zajeżdżały drogę albo zamawiały fikcyjne kursy, żeby tylko pozbyć się kolegi z kolejki? Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra. Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Komodo w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Za chwilę gramy dalej, ale wcześniej jeszcze małe przypomnienie, że dziś do zdobycia jeszcze w tym programie, jeszcze, wiecie co, jeszcze do godziny 12 na pewno powędrują do kogoś dwa bilety na sobotni koncert. Enrique Iglesias przyjeżdża do Polski, pojawi się na Polsat Plus Arenie w Gdańsku w najbliższą sobotę 9 maja o godzinie 20. Wejście, czytam sobie teraz to wszystko, co jest napisane na biletach, które tutaj mam przed sobą. Wejście od 18:00, jak ktoś szybko wbiegnie gdzieś tam, to rzeczywiście ma szansę być bardzo blisko boskiego Enrique. A to pytanie, które wam zadałem, brzmiało w sposób następujący. Kogo, nazwijmy to, znanego, dość popularnego z Torunia zabrałbyś, bądź zabrałabyś ze sobą na koncert, gdybyś wygrał czy wygrała bilety? To nie oznacza, że musicie zabierać. I tutaj całe mnóstwo propozycji się pojawia, właśnie do nich sięgam. Pan prezydent, przewodniczący Rady Miasta nawet się tutaj pojawia, proszę bardzo. Jest jakiś duchowny z Torunia w tych SMS-ach. No ciekawe są wasze propozycje, czekamy na kolejne 30.02 SMS o treści gra. Kto zaproponuje najciekawszą, ten jedzie w sobotę na koncert Enrique Iglesiasa. 30.02 SMS o treści gra. Śmiało piszcie.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Oddział zamknięty i party. Kto pamiętał ten numer, no to to był dobry moment i dobra okazja, żeby sobie przypomnieć. Pogramy jeszcze trochę na pewno do 11:00. O pełnej oczywiście kolejne najświeższe informacje. W raporcie trochę szczegółów pogodowych. A z pogodą akurat coś, tak mam wrażenie, warto być dziś szczególnie na bieżąco.
1: Radio Gra.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit. Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: W porównaniu do ostatnich dni, to dzisiaj w naszym mieście będzie raczej chłodno, bo ma być maksymalnie do 12 stopni Celsjusza, a będzie towarzyszył nam umiarkowany wiatr, do tego przewaga chmur na niebie. Niestety, bez szans na przejaśnienia.
2: To jest Radio Gra. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Hello w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. O pełnej, o 11 oczywiście kolejne najświeższe informacje w raporcie z Torunia, ale też z kraju i ze świata. A my gorąco polecamy portal gra.fm, gdzie znajdziecie i obejrzycie sobie galerię ze zdobycia historycznego brązu Cuk Anioł w Toruń w pierwszej lidze siatkówki mężczyzn. No piękne to było zwycięstwo tutaj domowe u nas w Toruniu, więc tym bardziej cieszę, że razem mogli świętować wszyscy kibice, którzy licznie pojawili się w hali. Polecamy gorąco, dużo pięknych zdjęć, dużo dobrych emocji. Być może siebie gdzieś też na tych zdjęciach odnajdziecie. www.gra.fm. Pod ten adres odsyłam.

0: Do soboty. Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
1: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
2: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
3: Wow, ale masz wypieki.
4: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
3: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
4: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
5: Weź udział w Funduszowym Maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas Funduszowego Maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
7: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
8: Przygotujcie się na jubileuszową, 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
9: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Po reklamie.
11: Czwartek w kalendarzu, 7 dzień maja, jest 11. W radiu gra czas na kolejny raport.
12: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska. Zapraszam na lokalny przedpołudniowy raport. Toruńska prokuratura zakończyła śledztwo dotyczące tragicznego zdarzenia, do którego doszło 12 czerwca zeszłego roku w parku Glazja w Toruniu. Ofiarą była Klaudia K. 20-latek miał jej zadać kilkanaście ciosów nożem. Więcej o tej sprawie powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów Jomejkertowi S., który odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz inne przestępstwa. Mężczyzna skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień i nie odniósł się do przedstawionych mu zarzutów. W toku postępowania przeprowadzono obserwację sądowo-psychiatryczną. Uznano, że podejrzany był w pełni poczytalny, zarówno w chwili popełnienia czynu, jak i podczas prowadzonego postępowania. 20-latek przebywa obecnie w areszcie. Zgodnie z aktem oskarżenia za zarzucane mu przestępstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Toruniu, który zdecyduje o dalszych losach podejrzanego.
12: Całą tę sprawę szerzej poruszamy na gra.fm.
14: Sport w Radiu Gra.
12: Już jutro o 17 na toruńskiej Moto Arenie rozpocznie się spotkanie 5. kolejki PGE Ekstraligi pomiędzy Press Toruń a ekipą Stelmet Faluazu Zielona Góra. Jak podał toruński klub żużlowy, znane są już awizowane składy na ten pojedynek. W zestawieniach zespołów nie doszło do żadnych zmian. Jeżeli chodzi o Press Grupę Deweloperską Toruń, to w składzie na jutro znaleźli się Patryk Dudek, Robert Lambert, Norik Bledorn, Mikkel Mikkelsen, Emil Sajfudinow, Mikołaj Duchiński, Kamiński oraz Antoni Kawczyński. Zmieniamy temat. Dom harcerza w Toruniu rusza z zapisami na zajęcia pozaszkolne.

0: dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 19 roku życia na nowy rok szkolny. Pierwsza tura naboru potrwa od 11 maja do 12 czerwca. W ofercie placówki znajdziemy ponad 50 różnorodnych propozycji. To m.in. taniec, plastyka, muzyka, szachy, robotyka, programowanie oraz film i animacja. Udział jest bezpłatny.
1: Młody człowiek musi też poznać, co mu w duszy gra. My się bardzo cieszymy, jak przychodzą dzieci czy młodzież, którzy mają już konkretne w sobie, że ja chcę tańczyć, to jest dla mnie cały świat. Ja chcę malować, to jest dla mnie cały świat. Ale przecież musimy sobie zdawać z tego sprawę, że taki 4 czy 5-latek no jest poszukujący. I to nie jest tak, że się zapiszę na zajęcia, będę mówiła skrótowo, nie wymieniając nazwy, plastyczne. Ich pochodzi miesiąc i powiem, mamo, ja tam widzę, że oni tam tańczą, wolałbym tam. Jak najbardziej, bo my wychodzimy naprzeciw tym młodym ludziom, żeby oni, jeśli muszą eksperymentować, niech eksperymentują.
0: Mówiła Renata Puzdrowska, dyrektor Domu Harcerza w Toruniu. Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Strażacy już trzecią dobę walczą z ogromnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na szczęście dowódcy akcji gaśniczej są optymistami. W walce z pożarem pomaga dzisiaj deszcz. Czy pożar został opanowany?
3: No wiele wskazuje na to, że tak, bo nie ma już nawet takiej linii ognia, którą trzeba by było zatrzymać. Działania straży, jak mówi komendant główny Wojciech Kruczek, koncentrują się teraz na wypatrywaniu miejsc, które mogłyby być zarzewiem pożaru. Nad puszczą ma dziś pracować 9 śmigłowców i 4 samoloty, żeby zrzucać wodę na płonący las.
0: O czym informował Dominik Smaga.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
0: Maksymalnie do 12 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia mają dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Będzie więc znacznie chłodniej niż w poprzednich dniach. Przed nami raczej pochmurne godziny w naszym mieście, a parasole dzisiaj mogą się przydać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
5: Myślę sobie, to jest taki moment, to jest taki czas, kiedy kawa, a być może u niektórych już nawet druga, powinna wjechać na pokład po to, żeby jakoś przetrwać ten, no nie zawsze stabilny pogodowo dzień i czas, zwłaszcza, że do weekendu już bardzo blisko. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć!
6: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Gra.
5: A żeby lepiej się tą kawę robiło, to teraz wam zagram taką nutę, która doda tyle energii, tyle werwy, że nic lepiej się w tym przypadku nie sprawdzi. Uwaga, robimy trochę głośniej. Opróżnij tackę. Dosyp kawy. Dolej mleka. I lecimy. To ja też poproszę.

0: Halo, halo, nie śpimy. Dobrego grania, za chwilę ciąg dalszy w Radiu Gra. A teraz informacja, która może przydać się, no bo wielu z was na pewno wybiera się w tym roku, a być może nawet organizuje dla swojego dziecka komunię, przyjęcie do pierwszej komunii świętej. I wiecie, o czym już teraz będzie mowa, tak, tak? O prezentach, bo tutaj naprawdę warto być na bieżąco. Te trendy, te oczekiwania, ta moda zmienia się w każdym roku. No i okazuje się, że w tym roku znowu jest inaczej. Blisko 69% badanych w takiej specjalnej ankiecie przeprowadzonej przed sezonem komunijnym wskazało elektronikę jako prezent komunijny. Rok wcześniej to było niecałe 50%, więc idziemy z tą elektroniką do przodu. No i okazuje się, że absolutnym numerem jeden na tych listach życzeń dzieci pozostają laptopy. To ponad 43%. Za nimi są smartfony, ale nie smartfony po prostu, tylko to muszą być smartfony z absolutnie najwyższej półki. Wiecie, z tymi prezentami naprawdę trzeba ostrożnie, bo można sobie narobić biedy, jak tylko nie traficie idealnie i w punkt z modelem, jego wyposażeniem albo najnowszą generacją. Tak to wygląda teraz. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
2: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
1: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
2: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
1: I mają to wszystko?
2: Tak jest, do tego w super cenach.
1: To na co czekamy?
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Młyniec pierwszy, Polna 4.
3: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Bukartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
4: Skończyły się żarty.
3: Mam i Bukartyk.
4: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
5: Tak siedzę drama, myśli dokąd biegną.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.
8: When you

0: Dobra muza w Radiu Gra, jej na pewno nie zbraknie, tak samo jak nie zabraknie tej dobrej muzyki już w najbliższą sobotę. Na Polsat Plus Arenie w Gdańsku Enrique Iglesias przyjeżdża do Polski, da piękny koncert, a na ten koncert kto się wybierze? Właśnie ona, ta, która zechciałaby zabrać Mikołaja Kopernika. Ruszył słońce, wstrzymał ziemię, a Enrique ruszyłby kończyny Mikołaja, tak napisała nam Justyna. Skąd taki wybór?
1: No, wydaje mi się, że to jest taka postać, osobowość, która no, jest w świecie znana, no... Najbardziej znana Toruń przyciąga przecież tyle turystów, każdy chce ten dom kompletnika zobaczyć. No wyjątkowa postać, historyczna, więc wydaje mi się, że jakby poszedł na taki koncert, to na pewno by się kończyny mu ruszyły.
0: Jedziesz na koncert w sobotę?
1: Nie wierzę! Boże święty! Chyba naprawdę to chyba drugie w życiu coś wygrałam.
0: Kogo chcesz pozdrowić?
1: Pozdrawiam mojego synka, który właśnie za chwilę będzie jechał na praktyki, mojego męża, który jest gdzieś tam w trasie, moich rodziców, bardzo was kocham. No i na pewno będę się super bawiła z moim mężem na weekendzie, na wypadzie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: Silver w Radiu gra na tej fali. Zbliżamy się powoli do godziny 12. W samo południe oczywiście u nas najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie. A do 12 jeszcze trochę pogramy. Pamiętacie mandarynę? Pani Marta pojawi się tutaj u nas i pięknie zaśpiewa. Zostańcie blisko radia.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio gra.
2: Torimpex. Tani weekend do soboty. Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
3: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
4: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
5: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
6: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Maksymalnie do 12 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia mają dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Będzie więc znacznie chłodniej niż w poprzednich dniach. Przed nami raczej pochmurne godziny w naszym mieście, a parasole dzisiaj mogą się przydać.
0: To jest Radio Gra.

0: aplikacją Bricomarché. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus.

0: Tych od 4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: I to już 12 południe na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Gra mamy dla Was najnowszy raport z miasta, kraju i świata.
2: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Rusza projekt Wybieram Toruń, Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju. To bezpłatne wsparcie dla młodych osób z naszego miasta z pomysłem na biznes.
3: To będzie narzędzie już wybitnie wycelowane dla wszystkich uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych, branżowych. Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju jest bardzo mocną, jak sądzę, sprecyzowaną odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi. I cel ten najwyższy, najważniejszy, który przyświeca nam, jeśli chodzi o skonstruowanie tego narzędzia, zatrzymanie młodych osób w Toruniu. Jeśli na przestrzeni trwania tego pilotażu, 3-letniego pilotażu, a mamy takie założenia, że około 40 podmiotów gospodarczych zupełnie nowych zarejestruje się i powstanie na terenie gminy miasta Toruń. Jeśli część z tych projektów się powiedzie, nic więcej od siebie nie możemy żądać. Daliśmy ludziom możliwość spróbowania w bardzo przyjaznym, raz jeszcze powtórzę, otoczeniu.
2: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia, a ten temat wróci jeszcze dzisiaj na naszej antenie.
4: Sport w Radiu Gra.
2: Polska chce zorganizować kolejne wielkie lekkoatletyczne widowisko. Toruń jest oficjalnym kandydatem do goszczenia w roku 2029 halowych Mistrzostw Europy, poinformował Urząd Miasta. W związku z tym do naszego kraju przyjechała szeroka delegacja Europejskiej Federacji. Sprawdzano i oceniano takie obszary jak transport, baza noclegowa, plan marketingowo-promocyjny czy główny obiekt zawodów. Ostateczną decyzję poznamy jednak jesienią. Wtedy dowiemy się, kto za 3 lata zorganizuje lekkoatletyczne halowe Mistrzostwa Europy. Jubileuszowa 40. edycja wydarzenia jest planowana w dniach od 1 do 4 marca 2029. Zmieniamy temat już w kolejnym tygodniu. Od poniedziałku 11 maja w toruńskiej Odnowie ruszy 27. majowy boom poetycki. W programie połączenie poezji, muzyki i filmu. A my dzisiaj na naszej antenie zaglądamy w program wydarzeń.
5: W środę spotkania autorskie, to co jest tak naprawdę tym sercem majowego boom poetyckiego. Na naszej scenie pojawią się poeci Krzysztof Siwczyk, który nomen omen grał wojaczka w filmie Lecha Majewskiego, Dariusz Sośnicki, Piotr Gajda, Kamila Janiak, a spotkanie prowadził będzie Rafał Gawin. O 20.30 czeka nas dosyć niezwykłe wydarzenie, widowisko muzyczne Spacer z Lubomskim. To nie będzie kolejny

0: koncert Mariusza Lubomskiego. To będzie coś więcej. To będzie szansa, by zobaczyć, jak z twórczością Mariusza Lubomskiego radzą sobie młodzi artyści. W tym spotkaniu z twórczością Mariusza Lubomskiego towarzyszył będzie im sam twórca i sam Mariusz Lubomski, który wykona z młodymi twórcami kilka utworów.
1: Zapowiadał Roman Tondel, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
1: W szpitalach w całej Polsce od dzisiaj obowiązują nowe standardy opieki okołoporodowej. Jedna ze zmian dotyczy na przykład znieczulenia podczas porodu.
3: Od dzisiaj każdy szpital w Polsce musi zapewnić co najmniej jedną metodę łagodzenia bólu porodowego. Także od dzisiaj po każdym porodzie zalecany jest trwający co najmniej 2 godziny nieprzerwany kontakt skóra do skóry matki i dziecka. Nowy standard przewiduje też badanie w kierunku cukrzycy zawsze między 24 a 28 tygodniem ciąży. Ważna zmiana dotyczy też kobiet, które doświadczyły poronienia. Nowe przepisy przewidują zapewnienie im większej prywatności, w tym możliwość pobytu w oddzielnej sali, a także dodatkowe wsparcie położnej.
1: To był Michał Dobrołowicz.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
1: 12 stopni Celsjusza. To zdaniem synoptyków przewidywane maksimum temperaturowe dla Torunia na dziś. Będzie więc znacznie chłodniej niż w poprzednich dniach w naszym mieście. To będą pochmurne i ponure godziny i co jakiś czas będzie padał przelotnie deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
6: No i popołudnie staje się faktem, a to oznacza, że czwartek będzie nabierał coraz większego rozpędu, jeszcze być może większego niż to miało miejsce wcześniej. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie, BB Rexa, Faithless na początek i Queen. Marcin Misiewski, dzień dobry. Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio gra.

tradycyjnie w Radiogra o tej porze zaglądamy do kalendarza i kalendarium. Otóż w 1891 roku, dokładnie 131 lat temu, rosyjski fizyk Aleksander Popow zaprezentował swój pierwszy odbiornik radiowy. Choć o miano ojca radia spiera się z Marconim i Teslą, to właśnie dziś w wielu krajach świętuje się Dzień Radia, panie panowie. A w kalendarzu świąt nietypowych obchodzimy dzień hasła. Czyli kuwerty albo 1, 2, 3, 4, 5, 6 raczej jest do zmiany, gdyby ktoś pytał. Dziś urodziny obchodziliby twórca Jeziora Łabędzi, Dziadka do Orzechów, czyli Piotr Czajkowski. Oraz Ewa Peron, Evita, legendarna pierwsza dama Argentyny. Świętuje swoje urodziny także ikona polskiej telewizji, czyli Zygmunt Heiser, oraz Maciej Rok, dziennikarz, prezenter telewizyjny i nasz radiowy kolega po fachu. Gizela, Ludmiła, Róża i August dziś także świętują, zatem wszystkiego dobrego dla was, drodzy mili państwo.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Castorama!
14: Teoria
12: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jermaine Jackson na czwartkowe popołudnie w Radiu Gra, a my wybiegamy trochę w przyszłość, bo do 16 maja, kiedy to dwa wydarzenia będą odbywały się jednego dnia, połączone pod jednym szyldem, czyli Dzień Hanzy i Noc Muzeów. Zacznie się od wystawy w Krzywej Wieży w sobotę przedpołudniową, później gra rodzinna, podróż Flisaka do Hanzy. W międzyczasie będzie można wziąć udział w warsztatach historycznych piwnicy Hanzy na bulwarze filadelfijskim. Będą rejsy widokowe z naszymi Flisakami, spacery z przewodnikami ośrodka informacji turystycznej Toruń Hanzeatycki, czy też dłuższy rejs Panorama Torunia, aż 50-minutowy, który trzy razy będzie przepływał przez miasto 12, 15 i godzina 18. A wszystko będzie można zakończyć na zamku po godzinie 15. Wieczorem natomiast ruszamy do Muzeum Okręgowego, aby zwiedzić jego tajemnice, zakamarki, no i poznać perły naszego toruńskiego muzeum w ramach Nocy Muzeów. To 16 maja, warto zapamiętać.
1: Radio Gra.

0: muzyczne gwiazdy przede wszystkim lat 90. Później zniknęli panowie na jakiś czas, no i wrócili jak Feniks z popiołu, odnowieni z nową trasą koncertową, chociażby oddali wielkie show na Glastonbury w Wielkiej Brytanii. A u nas za chwilę nie Glastonbury, ale Sanach i Vito Bambino. Oni też dają niezłe show. Wcześniej najnowsza informacja o pogodzie, co się w niej wydarzy w najbliższych godzinach w naszym mieście. Szczegóły niebawem.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
5: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
12: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
11: Tanio tutaj jest, stokrotka.
13: Już 30 maja w Auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
14: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca

0: PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Po reklamie. 12 stopni Celsjusza. To zdaniem synoptyków przewidywane maksimum temperaturowe dla Torunia na dziś. Będzie więc znacznie chłodniej niż w poprzednich dniach. W naszym mieście to będą pochmurne i ponure godziny i co jakiś czas będzie padał przelotnie deszcz.
2: To jest Radio Gra.

Enrique Iglesias, tam obien w Radio Gratorun, jako że mamy czwartek, a to oznacza, że piątek będzie coraz bliżej. A to z kolei oznacza, że weekend, panie panowie, gdzieś na horyzoncie już nieśmiało się zaczyna pokazywać, to po 13 będzie sporo zaproszeń, sporo informacji o tym, co, gdzie, kiedy się wydarzy w Toruniu. Będą żużlowe zaproszenia. Będziemy też pomówili o tym, że Toruń będzie starał się zorganizować kolejną dużą imprezę lekkoatletyczną światowej rangi. Szczegóły także po 13. Wcześniej najnowsze info u nas i o pogodzie oraz o tym, co dzieje się dookoła nas w Toruniu i w regionie. Tymczasem ja już mówię do usłyszenia po 13.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.

0: Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
5: Skończyły się żarty.
4: Mam i Buchartyk.
5: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
6: Tak siedzę w ramach, myśli dokąd biegną.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Po reklamie.
12: To 7 dzień maja w kalendarzu, jest 13. Słuchajcie, Rady Gra. To czas na kolejne wiadomości, czas na raport.
13: Rozpoczynamy lokalny popołudniowy raport. Marta Malerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odsłonił ostatnią kartę dotyczącą line-upu tegorocznych piernikaliów. Na juwenaliowej scenie wystąpi Brodka.
14: Wystąpi w piątek 22 maja. Serdecznie zapraszam. Brodka, myślę, znana wielu osobom z takich utworów. Można kojarzyć na przykład Miałeś być, miał być ślub, Dziewczyna mojego chłopaka. Tutaj myślę, że jeżeli ktoś lubi playlistę 40-letniej rozwódki, to na pewno znajdzie coś dla siebie, ale Brodka wróciła także z taką nową energią elektroniczną, więc tutaj myślę, że każdy w jej twórczości znajdzie coś dla siebie.
13: Mówiła Marta Kuta, przewodnicząca Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dodajmy, że tym samym Brodka dołączyła do ogłoszonych już artystów Zali, Young Iggy, Enej, Margaret Jepsona i Nocnego Kochanka. Przypomnijmy, tegoroczne juwenalia w Toruniu odbędą się w dniach od 18 do 23 maja. Po więcej informacji odsyłamy Was oczywiście na Gra FM. A teraz zmieniamy temat. Dom ze Stalewa z 1751 roku zmieni lokalizację. Trafi do wielkiej nieszawki pod Toruniem. Obiektem zaopiekuje się Holenderski Park Etnograficzny. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
15: Zabytkowy dom ze Stalewa wzbogaci ekspozycję Parku Etnograficznego. Muzeum Etnograficzne otrzymało ponad 300 tysięcy złotych dofinansowania na zakup tego wyjątkowego obiektu, który stanie się początkiem nowego sektora żuławskiego w podtoruńskim oddziale placówki. Dom, który zostanie przeniesiony do wielkiej nieszawki, został wzniesiony w 1751 roku. Budynek jest cennym przykładem architektury regionu żuławskiego, charakteryzującej się kunsztowną konstrukcją szkieletową i bogatym zdobnictwem.
13: Kasia, a kiedy dom ze Stalewa trafi do naszego regionu?
15: Na razie nie wiadomo. Obecnie trwa finalizacja formalności związanych z zakupem zabytku. Następnie zostanie opracowana dokumentacja konserwatorska i projekt rozbiórki. Muzeum będzie też chciało pozyskać dodatkowe środki na przeniesienie domu do parku pod Toruniem.
16: Sport w Radiu Gra.
13: Wczoraj przed własną publicznością twarde pierniki zakończyły sezon. Wygrały z AMW Arką Gdynia 98-86 w arenie Toruń. Najlepiej punktującym zawodnikiem meczu był Damian Kulik, który zdobył 28 punktów.
17: To podsumujmy w kilku słowach sezon.
18: W kilku słowach? No myślę, że niedosyt jest, bo myślę, że

0: mieliśmy skład, który przede wszystkim mógł się powalczyć o te play-iny. Niestety kilka takich tych porażek niefortunnych w końcówce zdecydowało o tym, że nie gramy dalej i co, no ale myślę też z drugiej strony na ten budżet, który mieliśmy na zawodników, także i tak jest, myślę, że okej. Okay. Jak dla mnie to każdy mecz jest ulubiony. Ja lubię grać i cieszę się, że mogę to jeszcze robić, także dla mnie każdy mecz jest jednym z najlepszych i traktuję go, jakby to mógł być mój ostatni mecz.
1: Mówił kapitan drużyny Damian Kulik.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
1: O włos od wypadku w Szczecinie. Kierowca miejskiego autobusu z dużą prędkością wjechał na przejście dla pieszych, na którym byli ludzie.
3: Zapis z miejskiego monitoringu pokazuje, że grupa pieszych weszła na pasy na oznakowanym przejściu. Nagle z dużą prędkością wjechał autobus komunikacji miejskiej. Piesi byli już w połowie przejścia, ale na szczęście zdążyli uciec. Do tego zdarzenia doszło na Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie. To ruchliwe miejsce w mieście. Obok znajduje się duża galeria handlowa. O sprawie poinformował policję jeden ze świadków tego zdarzenia. Kierowca otrzymał dozór policyjny i zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Szczegóły sprawy przedstawiała Anna Pałamar. W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Nadal na niebie zdecydowana przewaga chmur, bez szans na przejaśnienia. Do tego maksymalnie 12 stopni Celsjusza na termometrach i parasole warto mieć dzisiaj pod ręką. Ciśnienie atmosferyczne może wzrastać.
4: Mam nieodparte wrażenie, że od czwartku to już spokojnie można rozpisywać plan na kolejny weekend. Ja wiem, że jeszcze troszkę wody w Wiśle musi płynąć, ale damy radę, prawda? Kto jak nie my. Marcin Wiśniewski, kłaniam się ponownie. Dzień dobry, witajcie. Cindy Lauper za chwilę u nas i Felixien na początek tej godziny.
2: Radio Gra.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: To Will.i.am, this is Love w Radiu Gra. U nas dziś między innymi będzie o podsumowaniu sezonu Twardych Pierników. Wczoraj oficjalnie zamknęliśmy sezon z ostatnim meczem. Całkiem niezłym, trzeba przyznać. Będzie o Speedwayu, no bo w niedzielę było jeżdżone. Jutro będzie ponownie jeżdżone z Zieloną Górą. Czy będą bilety? Oto jest pytanie. Odpowiedź brzmi, a i owszem, więc bądźcie czujni. Zajrzymy do studentów, bo ci szykują się do juwenaliów, czyli w Toruniu zwanych piernikaliami. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w podtoruńskich lasach. No, ta może niepokoić w kontekście tych wielkich pożarów, chociażby na Lubelszczyźnie, który cały czas jeszcze niestety się dzieje i to jest niepokój także i leśników z naszego regionu i z naszego miasta. Ten temat wróci. Będzie sonda, będę polecał i zapraszał miejsca już na nadchodzący weekend. Nie odchodźcie zbyt daleko. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra.
2: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Prix Comarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Gra.

0: Czwartkowe popołudnie w Radiu Gra. Wracamy do naszych maturzystów tegorocznych, którzy teoretycznie najtrudniejszą część mają już za sobą. Teraz rozszerzenia dokładnie od dziś. No właśnie, ale co dalej? Studia na miejscu, stacjonarnie, czy może gdzieś planujecie jakieś większe albo mniejsze wyjazdy?
1: Myślę, że jakieś studia takie coś z medycznymi na pewno. Coś może pielęgniarstwo?
2: Jakie plany po maturze?
3: Studia. Ja planuję na architekturę się wybrać.
4: Mam ochotę wyjechać. Może spróbować czegoś nowego.
5: Może fizjoterapia? Coś z fizjoterapią?
2: A chciałabyś studiować tutaj w Białymstoku, czy może jakieś inne miasto?
5: Jeszcze tego nie wiem.
6: Myślałam też nad Wrocławiem, ale stwierdziłam, że no tam zdecydowanie będę miała większą trudność się dostania, to po pierwsze. I bardzo dużo osób w tym samym czasie, co ja, będzie próbowało dostać pracę. I jeżeli mam opcję, to wolę nie jeździć po słoiki do domu, wolę zostać w domu.
0: No tak, te kultowe słoiki. A do studentów to my wrócimy, bo znamy skład, cały skład tegorocznych piernikaliów w Toruniu.

0: Kolejne konsultacje społeczne wystartowały w Toruniu, tym razem dotyczące Piastowskiej. Ten temat wróci jeszcze przed godziną 14. Dobrze też pogramy na pokładzie muzycznym. Radio Gra pojawi się chociażby Shakira ze swoim Zoo. Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
13: Po reklamie.
14: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Nadal na niebie zdecydowana przewaga chmur, bez szans na przejaśnienia. Do tego maksymalnie 12 stopni Celsjusza na termometrach i parasole warto mieć dzisiaj pod ręką. Ciśnienie atmosferyczne może wzrastać.
1: To jest Radio Gra.

0: Quit Playing Games, Backstreet Boys i wszystko jasne. Zaglądamy na Piastowską, która ma się zmienić, a na pewno zmienić ma się aleja spacerowa. Ma mieć nową nawierzchnię, nowe ławki, nasadzenia, trochę więcej zieleni, wizualizacje. Mamy, znamy, widzimy, można się do nich odnieść, no i dodać coś od siebie, jeżeli uważacie, że macie taką potrzebę. Do końca maja trwają konsultacje społeczne dotyczące tego miejsca. Opiszemy też o tym na naszych radiowych stronach. A o czym jeszcze warto wiedzieć, albo gdzie się wybrać, o tym u nas i o 14, a później w serwisie Radio Gra Poleca po drugiej będę polecał i zapraszał. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
7: Uwaga!

0: maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas Funduszowego Maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
0: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus.

0: Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: Na zegarach 14:07 dzień maja w kalendarzu. Czas w Radiu Gra na najnowszy raport.
2: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry. Zapraszam na raport. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej wyłudzającej odszkodowania komunikacyjne. Przestępcy działali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Celowo doprowadzali do kolizji drogowych, by uzyskać wypłaty z firm ubezpieczeniowych. Wśród zatrzymanych są 3 pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych. 7 osób trafiło do aresztu. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Zabezpieczono także mienie podejrzanych na poczet przyszłych kar.
3: O tym się mówi w Toruniu.
2: Tegoroczni maturzyści mają już ze sobą egzaminy pisemne z języka polskiego, obcego i matematyki. Muszą też obowiązkowo przystąpić do egzaminów ustnych oraz przynajmniej do jednego pisemnego na poziomie rozszerzonym. Dzisiaj taki egzamin odbył się z języka angielskiego. Toruńskich uczniów pytaliśmy o pomaturalne plany.
4: Oj, to jeszcze zależy, ale raczej do Poznania na fizjoterapię, o ile mi dobrze biologia pójdzie. Jak biologia nie pójdzie, to zostaję w Toruniu na rok.
5: Ja raczej Toruń, ale to jeszcze się może zmienić.
6: Generalnie myślę o pracy. Myślę o pracy w zawodzie tatuatora, także generalnie myślę, że będę działać w tym kierunku.
2: Mówili maturzyści z 7 Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Teraz zmieniamy temat. Toruński Dom Harcerza rusza z zapisami na zajęcia pozaszkolne na nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 19 lat. Pierwsza tura naboru potrwa od 11 maja do 12 czerwca. W ofercie placówki znajdziemy ponad 50 różnorodnych propozycji. To m.in. taniec, plastyka, muzyka, szachy, robotyka, programowanie oraz film i animacja.
7: Jak mamy sekcję taneczną, to można chociażby, i tu zareklamuję, zapisać się, bo tu na pewno będą jakieś miejsca. Zespół taneczno-baletowy Gracja i zespół taneczno-baletowy Baletka dla młodszych. Więc jeśli komuś w sercu gra balet, proszę bardzo. Jeśli komuś niekoniecznie balet, tylko taki bardziej połączony z tańcem współczesnym, to mamy dużo zespołów tanecznych.
2: Mówiła dyrektor Domu Harcerza w Toruniu Renata Puzdrowska.
3: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: Na koniec lokalnej części raportu informacja dla fanów żużla. 16 maja w Toruniu odbędzie się pierwszy finał indywidualnych Mistrzostw Polski.

0: Polski. O medale powalczy 16 zawodników, w tym 5 z kujawsko-pomorskich klubów. Tytuł broni Patryk Dudek z Press Toruń. Jeśli jeszcze chodzi o toruński klub, to w stawce mamy też Antoniego Kawczyńskiego z dziką kartą.
1: W Toruniu jest tak naprawdę wszystko, co powinno być, począwszy od historii żużla. W Toruniu są tradycje żużlowe, jest piękny obiekt, są fajni ludzie w klubie.
0: Podkreśla Ireneusz Igielski, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Jako rezerwowi na torze mogą pojawić się Mikołaj Duchiński i Bartosz Derek z Press Toruń. Teraz czas na informacje ze świata. Czworo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego nadal nie może orzekać mimo zabezpieczenia wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sędziowie pojawili się dziś w pracy z dokumentem, w którym Trybunał ze Strasburga zakazał utrudniania im podjęcia obowiązków.
2: Sędziowie poinformowali, że zostali przyjęci przez wiceprezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego, który jednak powtórzył stanowisko jego prezesa Bogdana Święczkowskiego, że nie może dopuścić sędziów do pracy, ponieważ nie nawiązali z Trybunałem stosunku pracy.
3: Czyli tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment?
2: Relacjonował sędzia Krystian Markiewicz.
0: A to był Tomasz Skory.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Termometry wskazują w Toruniu 10 stopni, cieplej już dzisiaj nie będzie. Ochłodzenie, które dotarło do naszego miasta, utrzyma się co najmniej do jutra. W kolejnych dniach temperatura będzie rosnąć. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. Gęste chmury pozostaną z nami do końca dnia. Synoptycy nie wykluczają też opadów deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
5: W domu, w pracy, w samochodzie, gdziekolwiek jesteście, płyniemy na tej dobrej radiowej fali z muzyką, którą mamy dla was. Aben Hearts, duża dawka energii muzycznej od Purple Disco Machine. Będzie też Mega Trainor na dobry początek. Marcin Misiewski, dzień dobry po 14.
6: Radio gra.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Ten tydzień sportowo w naszym mieście jest pod znakiem zamykania sezonu. Najpierw nasi siatkarze zakończyli go spektakularnie trzecim miejscem w pierwszej lidze. No a wczoraj twarde bierniki w PLK pokonały wyżej notowaną Arkę Gdynia, tym samym zachowując spokój, no bo 12 miejsce, no ale niestety nie łapiąc się do fazy play-offy. W tym roku play-offy nie dla nas, więc zakończenie sezonu wypadło całkiem nieźle wczoraj w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń. Brawo drużyna, brawo ekipa. No gdyby na przykład pewni gracze pojawili się w Toruniu szybciej, pewnie ta część sezonu byłaby zupełnie inna i teraz szykowalibyśmy się do piątkowych play-offów. No ale jest jak jest, 12 miejsce na finał, no i zwycięstwo z Arką Gdynia, o którym też piszemy na gra.fm.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.
1: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem!
8: Przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
11: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: RTV Euro AGD. Kupujesz, zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra Poleca, zaczynamy od Auli UMK, gdzie już 10 o 17 zobaczymy spektakl Kogut w Rosole, czyli komedia przez duże K. Bartosz Gajda, a propos komedii komików, wystąpi w Toruniu w Odnowie w niedzielę o godzinie 19 z programem Polecie, a piknik rodzinny to propozycja funduszy europejskich Urzędu Marszałkowskiego na najbliższą sobotę od 14 do 18 plac przed Urzędem Marszałkowskim. Warto to miejsce odwiedzić. Zaglądamy jeszcze do Lizarda, gdzie w niedzielę o 19 swój koncert z 39,5, 15 lat później zagra Tomasz Karolak. A na koniec odwiedzamy toruńskich symfoników Neoklasika. To propozycja na piątek na godzinę 19. Utwory Queen, Prince'a, Metallica, Radiohead w smyczkowej i nie tylko odsłonie, plus goście specjalni. Warto posłuchać w piątek o 19.
1: Poleca Radio Gra. Radio.

0: To jeden z tych numerów, który dostał nowe życie dzięki chociażby mediom społecznościowym, rolkom internetowym, Starship w Radio Gra. Za chwilę a propos klasyki będzie Belinda Canlines, a później Golden od Hunter X w Radio Gra. Sprawdzimy też dla Was najnowszą prognozę pogody. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Gra. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Ekspert.

0: MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert
1: tanie masz. Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Termometry wskazują w Toruniu 10 stopni, cieplej już dzisiaj nie będzie. Ochłodzenie, które dotarło do naszego miasta, utrzyma się co najmniej do jutra. W kolejnych dniach temperatura będzie rosnąć. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. Gęste chmury pozostaną z nami do końca dnia. Synoptycy nie wykluczają też opadów deszczu.
1: To jest Radio Gra.

0: To, że warto się ruszać, być aktywnym, no, nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać, w zdrowym ciele zdrowy duch, a jak ruch wpływa na stres, nastrój, samopoczucie, o tym dziś między innymi będzie można posłuchać podczas spotkania z doktorem habilitowanym Andrzejem Sildrukiem w CSW o godzinie 17. Zobaczymy też fragment filmu Jak ruchem zmienić umysł. Start tego wydarzenia o godzinie 17. Wstęp jest darmowy, ale trzeba się zapisać na stronie Urzędu Miasta. Jest specjalny link. Gorąco Wam polecamy. Zdecydowanie warto.
1: Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Morwiny są gorące.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
7: Skończyły się żarty.
6: Mam i Buchartyk.
7: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
8: Tak siedzę w ramach, myśli dokąd biegną.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
15: Urywał jej.
16: A w tobie?
14: I chemię romansu, który wyznacza zasady.

0: prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Po reklamie.
6: Mamy Metrońskie popołudnie i 15 na zegarach, a to czas na najnowszy raport z miasta, kraju i świata.
7: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam na popołudniowy raport. Na początku wracamy do tragicznego wydarzenia, do którego doszło 12 czerwca ubiegłego roku w parku Glazja w Toruniu. Prokuratura okręgowa w naszym mieście poinformowała o zakończeniu śledztwa. Przypominamy, ofiara to Klaudia K. Zatrzymany 20-latek miał zadać jej kilkanaście ciosów nożem.
8: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów Jomajkertowi S., który odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz inne przestępstwa. Mężczyzna skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień i nie odniósł się do przedstawionych mu zarzutów. W toku postępowania przeprowadzono obserwację sądowo-psychiatryczną. Uznano, że podejrzany był w pełni poczytalny zarówno w chwili popełnienia czynu, jak i podczas prowadzonego postępowania. 20-latek przebywa obecnie w areszcie. Zgodnie z aktem oskarżenia za zarzucane mu przestępstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Toruniu, który zdecyduje o dalszych losach podejrzanego.
7: Informowała Marta Manerowska.
9: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
7: Rusza projekt Wybieram Toruń, Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju. To bezpłatne wsparcie dla młodych osób z naszego miasta z pomysłem na biznes. W jego skład wchodzi m.in. doradztwo ekspertów, szkolenia czy nowoczesne ekosystemy cyfrowych narzędzi.
10: To warto podkreślić, że to jest wyjątkowy program, który ma bardzo szeroki wachlarz wsparcia. Właśnie od tego, co pan prezydent powiedział, przełamaniu takiej pierwszej bariery, trochę strachu, braku takiej inicjatywy, jakby, więc będziemy kreować, będziemy wspierać osoby, które mają swoje pomysły, żeby tworzyły swoje startupy, ale przede wszystkim startupy o wysokim potencjale technologicznym, żeby nie tylko tworzyć startupy, ale również tworzyć wartościowe miejsca pracy. My takich przykładów w historii 20 lat swojej działalności i zarządzania inkubatorami w naszym mieście mamy bardzo dużo, od takiej branży szeroko pojętej IT po branży kosmiczną, jakby to myślę, że to warto też podkreślić, że taki potencjał intelektualny Toruń ma.
7: Mówił Paweł Żywiecki, dyrektor toruńskiego inkubatora technologicznego. Teraz zmieniamy temat. Szkoła Mistrzostwa Sportowego i 13 Liceum Ogólnokształcące w Toruniu zyskają nowoczesne zaplecze sportowe. Miasto podpisało dzisiaj umowę na realizację tej inwestycji. W nowoczesnym czterokondygnacyjnym budynku znajdziemy m.in. salę z trenażerami dla rowerzystów oraz wioślarzy, magazyny sprzętu sportowego i inne przestrzenie treningowe. Koszt inwestycji to ponad 11,5 miliona złotych. Zostanie ona zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Obiekt ma być gotowy przed rozpoczęciem roku szkolnego 2027-28.
9: O tym się mówi w Toruniu.
7: Teraz informacje dla osób, które wybierają się na piątkowy żużel komunikacją miejską. Przypominam, jutro o 18:00 presy Toruń podejmie na motoarenie ekipę z Zielonej Góry. Tradycyjnie zostaną uruchomione dodatkowe kursy tramwajów. To linia numer 2 z pętli Elana o 16:46 i 17:11 oraz linia numer 5 z Olimpijskiej o 16:48 i 16:59. Po zawodach z pętli motoarena około 19:45 zostaną uruchomione dodatkowe kursy tramwajów linii 2, 3 i 5.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Benzyna w dół o 5 groszy, diesel o 9. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które zobaczymy jutro na stacjach paliw. Podstawowa benzyna będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, olej napędowy 7 zł i 17 groszy.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
7: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie. Czas na raport sportowy. Zapraszam. Toruńscy siatkarze zakończyli sezon zdobywając brązowy medal. To był trudny czas, naznaczony kontuzjami ważnych zawodników, ale mimo to anioły spisały się doskonale. W rundzie zasadniczej przez dłuższy czas były liderem rozgrywek.
11: Daliśmy z siebie wszystko. W tych kluczowych momentach pokazaliśmy, że jesteśmy jedno.

0: wielką rodziną. Chociażby Adam Surgut, który właśnie zastąpił Łukasza, no, wniósł wiele energii. No i transfery przede wszystkim. Myślę, że trio, które tutaj kierowało tą siłą ofensywną tej drużyny, czyli Luis Paolinetti, Maciek Krysiak pod dyktandem Błażeja Podleśnego, także nasi środkowi, no, udowodnili, że jesteśmy w stanie robić rzeczy duże. Przystępowaliśmy do sezonu bez jakichś większych oczekiwań, czy takiej wielkiej presji, że coś musimy, i to wyszło dobrze, bo gdzieś tam przez te kolejne etapy przychodziliśmy naprawdę fajnie.
1: Mówił Karol Lejman, prezes zarządu Cuk Aniołów Toruń.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
1: Przewaga chmur na toruńskim niebie. Na jutro synoptycy przewidują podobną pogodę. Niewykluczone są dzisiaj jeszcze drobne opady deszczu. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne. 10-11 stopni Celsjusza to maks, które pokazują dzisiaj termometry.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
5: Jako że na zegarach chwila już 15, a dzisiaj mamy Światowy Dzień Hasła, no to hasła tu i teraz może brzmieć: to już tylko godzina, albo dwie, albo jest już coraz bliżej do końca dnia, na przykład pracy, obowiązków dnia codziennego. Kłaniam się w Radiu Gra, Marcin Misiewski, dzień dobry, Ricky Astley u nas na dobry początek.
6: Radio Gra.

0: Avicii, Waiting for Love, no to coś by się chyba przydało rozdać, prawda? Nie, wcale to nie są bilety na żurzel, żeby nie było wątpliwości, bo telefon już widzę rozgrzany do czerwoności. Tym razem będzie to zaproszenie na poniedziałek do Auli UMK. Głos tego faceta zna absolutnie cały kraj, na jego głosie, no i guście muzycznym wychowały się całe pokolenia. Ten drugi jest artystą, muzykiem, który w sposób wyjątkowy opisuje muzyczny rzeczywistość dnia codziennego, czyli Wojciech Mann i Piotr Bukartyk. Na żywo w Toruniu skończyły się żarty Mann i Bukartyk na jednej scenie w Toruniu w najbliższy poniedziałek o 19:00, a my mamy dla was zaproszenie na ten koncert. Zapraszam, kto ostatnimi czasy nic nie wygrał, ma na to szansę. Podwójne wejściówki 56 654 3210 czekają. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit. Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Torimpex. Tani weekend do soboty. Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
7: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
8: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. Nie mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Gramy dla was z dobrą energią w Radiu Gra. Gazebo Like Chopin. A teraz będzie o prohibicji, nocnej prohibicji, która, jak wiele wskazuje na to, wejdzie w życie w Toruniu od 1 lipca tego roku. No ale tu bym postawił duży cudzysłów, bo chodzi, no właśnie, chodzi o co? Zapytaliśmy o to Bartłomieja Jóźwiaka, jednego z radnych naszego miasta.
1: Nie przecieramy tu szlaków, inne miasta już zrealizowały tego typu uchwały. A nasza uchwała zakłada zakaz sprzedaży w sklepach i na stacjach benzynowych między godziną 22 wieczorem a 6 rano. Myślę, że względy praktyczne, czyli duża liczba przestępstw, różnych wydarzeń niepożądanych, które odbywały się po alkoholu, skłoniła nas do podjęcia tego typu uchwały. Alkohol można kupić w restauracjach, barach, dalej można w nocy jakby spożywać alkohol w miejscach do tego przeznaczonych, natomiast niekoniecznie na ulicach, powodując zdarzenia niebezpieczne i niepożądane.
0: Co o tym sądzą Torunianie? Można się wypowiedzieć chociażby na fanpage'u Radio Gra pod artykułem z portalu gra.fm. Zapraszam do komentowania.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Gra. To jest Radio

0: Sophie Ellis i Bob Singler w Radiu Gra. Kto wystąpi na tegorocznych pierinkach? Jak studenci odsłonili wszystkie już karty? Wszystkie jest już jasne. Szczegóły jeszcze przed czwartą u nas. Za moment też sprawdzimy, co dziać się będzie w pogodzie w Toruniu.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
4: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: o Moda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złoto, obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
2: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko ma

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Przewaga chmur na toruńskim niebie. Na jutro synoptycy przewidują podobną pogodę. Niewykluczone są dzisiaj jeszcze drobne opady deszczu. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne. 10-11 stopni Celsjusza to maks, które pokazują dzisiaj termometry.

0: Seniora, seniores, to majores i nie czuję, kiedy rymuje. Becky G w Radiu Gra. No i Bad Bunny'ego na razie póki co w naszym mieście nie będzie, ale za to studenci zaprosili całkiem poważne grono artystów na tegoroczne piernikalia. No więc Young Iggy, N.A., Margaret, Żabson, Nocny Kochanek, Zalia, Lota i Brodka to gwarancja dwóch dni imprezy na bogato. No i będzie się działo, wiemy już to doskonale, a więcej na temat i poszczególnych gwiazd i tego, jak będzie wyglądał ten harmonogram piernikaliów, napisaliśmy na naszych radiowych stronach.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Weź udział w funduszowym

0: Również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
1: Skończyły się żarty.
0: Man i Buchartyk.
1: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
2: Tak siedzę dama, myśli dokąd biegną.
3: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2. Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
4: Po reklamie.
5: Mamy 16, to jest czas, aby w Radiu Gra sprawdzić dla Was najnowsze newsy z miasta, z Torunia, kraju i świata. Czas na raport.
6: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam na raport. A zaczynamy od informacji o jednej z najważniejszych toruńskich inwestycji drogowych ostatnich lat. A chodzi o ulicę Olsztyńską. Jak już wiecie z naszych raportów, wykonawca oczyścił i przygotował teren. Następnie drogowcy zapowiadali prace związane z usuwaniem podziemnych kolizji gazowych. Poznaliśmy dokładny termin rozpoczęcia tych robót, to najbliższy wtorek. Co ważne, prace będą prowadzone poza istniejącą jezdnią, co oznacza minimalne utrudnienia w ruchu. Już teraz w rejonie robót możecie zauważyć znaki ostrzegawcze, też znaki informujące o ograniczeniu prędkości. Dodatkowo na czas pracy ruch pieszych zostanie odsunięty od miejsc niebezpiecznych i przeniesiony na drugą stronę drogi. Miejski Zarząd Dróg zapewnia, że ewentualne utrudnienia w ruchu będą miały charakter incydentalny i krótkotrwały.
7: O tym się mówi w Toruniu.
6: Teraz zaglądamy do toruńskiej odnowy. W najbliższy poniedziałek startuje 27 majowy boom poetycki. W programie znajdziemy wydarzenia łączące poezję, muzykę, film i performance.
8: Ostatni dzień boomu, czwartek, to zarówno spotkania autorskie z Agnieszką Żuchowską-Arendt, Marcinem Mokrym, Justyną Kulikowską i Michaliną Cendrowską, ale także i spotkanie z młodym zespołem Metro, który no, szturmem podbija scenę muzyki alternatywnej w naszym kraju. Wydaje mi się, że sam boom to wydarzenie, które warto odwiedzić, no przynajmniej na kilku tych naszych wydarzeniach.
6: To był Roman Tondel, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu. 11 dzień maja to nie tylko start majowego boomu poetyckiego, ale też ważna data dla rodziców, którzy chcą zapisać swoje dzieci na zajęcia pozaszkolne w nowym roku szkolnym. W najbliższy poniedziałek Dom Harcerza w Toruniu rozpoczyna zapisy na zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 19 lat. W ofercie placówki znajduje się ponad 50 propozycji.
9: Zajęcia, na które najtrudniej się dostać, ponieważ robotyka, jak wiemy, święci triumfy. U nas, dodam, zajęcia są bezpłatne, w związku z tym jakby korzystne dla uczestników i ich rodziców. Dlatego jeszcze raz przypominam, 11 maja należy się zacząć interesować i od nowego roku szkolnego będzie nowa osoba prowadząca robotykę, która chce zaproponować w tej dziedzinie bardzo interesujące rzeczy i nowe formy w tym zakresie komputerowym, bo będzie programowanie w Pythonie, w języku Python.
6: Mówiła dyrektor Domu Harcerza w Toruniu Renata Puzdrowska. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
7: Sport w Radiu Gra.
6: Toruńskie Twarde Pierniki zakończyły wczoraj sezon zwycięstwem nad Arką Gdynia 95-86. Spotkanie odbyło się w arenie przy Bema. Pojawiliśmy się na tym spotkaniu z radiowym mikrofonem i pytaliśmy o posezonowe wrażenia.
10: Jak oceniasz ten sezon?
11: Myślę, że sezon był bardzo nierówny, ale miał bardzo dobre momenty, które pokazywały, że w tej drużynie też jest jakość, że woli walki nam odmówić nie można. To było fajne w tym sezonie, że właśnie mamy takich walczaków.
6: Z toruńskim kibicem rozmawiał Artur Stochla.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Będzie kolejne podejście do budowy polskiego samochodu elektrycznego. Państwowa spółka Electromobility Poland podpisała właśnie umowę o partnerstwie strategicznym z tajwańskim koncernem. Kiedy pierwsze auto ma być gotowe?
10: W 2029 roku, czyli za plus

0: minus 3 lata. Tak przekonują wspólnie władze spółki Electromobility Poland oraz minister aktywów państwowych.
1: A to był Krzysztof Berenda.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikórz. www.sikorki.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
1: Chmury, niekorzystne warunki biometeo, maksymalnie 10-11 stopni. Tak w skrócie można opisać dzisiejszą pogodę. Wieczorem nie powinno padać. Na razie do miasta nie zawita ocieplenie i jutro możemy się spodziewać podobnej pogody. Termometry pokażą maksymalnie 11 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikórz. www.sikorki.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
4: Świat po 16 wygląda lepiej, kiedy można się skupić na swoich osobistych rzeczach, a niekoniecznie związanych z obowiązkami dnia codziennego, chociaż tych obowiązków, no myślam się, że po południu jest jeszcze całkiem spora lista. Jesteśmy z wami, dzień dobry, Marcin Wiśniewski, witajcie, Roxy Węgiel-Faust teraz i Rihanna z Calvinem za chwilę.
5: Radio Gra.
4: Tak, muzycznie w Radio Gra zaczynamy tę część popołudnia.

0: Czy wszystkie ścieżki na toruńskim terenie po dospaniu nawierzchni zostały już połapane przez miejscowych rajderów? Zobaczymy jutro, bo ostatnie mecze dostarczały na toruńskim torze całkiem sporej dawki emocji. Czy pożądanych, czy też nie, to już zupełnie inna historia. No więc przekonamy się jutro. Jutro do Torunia przyjeżdżają Myszy z Zielonej Góry, Faluba z Bestra Tajczaka, poza tym w pełnym zestawieniu. Więc emocje gwarantowane, start tego meczu o 18:00, a my mamy dla was ostatnie bilety podwójne na to spotkanie. Kto jeszcze w tym sezonie nie wygrał? I to jest, uwaga, ważna informacja. Zapraszam teraz do telefonów 56 654 3210.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus

0: Sagdańska 23, Osielsko. Zapraszamy.
1: Torimpex. Tani weekend do soboty. Szparagi zielone 9,99 pęczek. Schab z kością 13,99 kg. Udziec z kurczaka 7,99 kg. Golonka tylna 7,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Prestoruń kontra Mistrzowie Polski kontra Falubas Zielona Góra. Jutro godzina 18, Moto Arena, kolejne ściganie na najlepszym stadionie świata. Trzeba być, pozycja obowiązkowa. A jeżeli lubicie koncerty, no to wpadajcie do Lizarda, bo Tomasz Karolak, 39,5, 15 lat później, to koncert i propozycja na niedzielę na godzinę 19. Piknik rodzinny 9 maja na Placu Teatralnym, to propozycja Urzędu Marszałkowskiego i Funduszy Europejskich. Spora atrakcji na miejscu dla dużych i małych, między innymi filmowe warsztaty. A Bartosz Gajda, kabareciarz, komik, stand-uper, wystąpi w Toruniu w Odnowie w najbliższą niedzielę z programem Po Lecie. Aula UMK ma dla was propozycję w postaci spektaklu Kogut w Rosole, czyli komedię przez duże K. To propozycja na 10. A toruńscy symfonicy zapraszają w piątek do Jordanek na neoklasika w wersji dance, tym razem z gośćmi specjalnymi.
1: Poleca Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.

0: Bilety na motoreny rozdane, ale właśnie a propos motoreny, młodzi rajderzy 24 maja wystartują spod taśmy żużlowej, czyli wielkie wyścigi rowerkowe w Toruniu jak co roku, przyciągające mnóstwo osób chętnych, od rowerów biegowych po te już klasyczne ściganie spod taśmy żużlowej. Będą atrakcje, będzie piknik, no i zabawa i rywalizacja. Każdy będzie zwycięzcą. Szczegóły tego wydarzenia na portalu Gra FM. Zapisujcie się, bo miejsca znikają w tempie zastraszającym.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
9: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
14: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
15: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
16: Po reklamie.
17: Chmury, niekorzystne warunki biometeo, maksymalnie 10-11 stopni. Tak w skrócie można opisać dzisiejszą pogodę. Wieczorem nie powinno padać. Na razie do miasta nie zawita ocieplenie i jutro możemy się spodziewać podobnej pogody. Termometry pokażą maksymalnie 11 stopni.

Zombie Lady, Damiano Dawid w Radio Gra Toruń po dużym sukcesie, spektakularnym sukcesie, niektórzy mogą nawet powiedzieć, halowych mistrzostw świata w lekkiej atletyce w naszym mieście. Chcę podjąć kolejne wyzwanie, kolejną rękawicę w postaci organizacji halowych mistrzostw Europy w lekkiej w 2029 roku. Szanowna komisja pojawiła się w naszym mieście, aby ocenić stan, przygotowanie, no i ewentualnie wskazać punkty, które są jeszcze do dopracowania przed złożeniem ostatecznej aplikacji do 15 lipca. Ma to nastąpić, a zawody potencjalnie mogłyby się odbyć w 2029 roku w naszym mieście między 1 a 4 dniem marca. Trzymamy więc kciuki.

0: Radio Gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
7: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel and Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel and Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
8: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
15: Już 30 maja w auli UMK w Toruniu wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
16: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus RZ. Elektryczny SUV o mocy ponad 400 koni mechanicznych.

0: Dzień dobry, zaczynamy raport. Zapraszam. Toruń stawia na młodych i innowacje. Startuje program Wybieram Toruń, który ma zapewnić bezpłatne wsparcie dla młodych mieszkańców chcących wystartować z własnym biznesem. Fundusz ma pomóc w powstaniu co najmniej 40 nowych firm w ciągu 3 lat, a z kompleksowego wsparcia skorzysta minimum 100 osób. O tym, jak ma działać program, mówi Paweł Żywiecki, dyrektor toruńskiego inkubatora technologicznego.
1: Stymulować, rozwijać i uwolnić energię młodych ludzi, dać narzędzia i systemowy program wsparcia do tego, żeby tu się realizowały, żeby też ten program w jakiś sposób oddziaływał, żeby te talenty napływały do naszego miasta, co też myślę, że jest bardzo ważnym efektem, żeby nie tylko je zatrzymać, ale również w jakiś sposób działać do tego, żeby je przyciągać i żeby Toruń stał się ich miejscem tworzenia, rozwoju i sukcesu biznesowego w dużej skali. My ze swojej strony jako operator funduszu na pewno zrobimy wszystko, żeby ten fundusz jakby i program jakby był bardzo efektywny, przyniósł bardzo mierzalne efekty dla naszego miasta.
0: Wartość całego programu to blisko 7 milionów złotych, z czego nieco ponad 1 milion to wkład miasta.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Teraz przenosimy się na toruńską komendę. Policjanci zatrzymali 64-latka. Podczas przeszukania jego pojazdu zabezpieczyli 20 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów. Śledczy ustalili, że mieszkaniec Torunia naraził Skarb Państwa na straty w wysokości prawie 35 tysięcy złotych. Mężczyznę czekają teraz konsekwencje prawne. Za przestępstwo skarbowe odpowie przed sądem.
2: Sport w Radiu Gra.
0: Toruńscy koszykarze ostatni raz w tym sezonie wybiegli na parkiet kujawsko-pomorskiej Areny Toruń. 12 miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej nie dało im awansu do fazy play-off Orleny Basket Ligi. Jak ten sezon podsumowują toruńscy kibice?
3: No parę meczów uciekło, także myślę, że play-offy były najbardziej realne. No szkoda, kontuzji było sporo, także też to przeszkodziło na pewno. Chłopaki walczyli, no ale troszkę zabrakło.
4: Dla mnie to jest zawsze wiele emocji, kiedy przychodzę na mecze. Niezależnie od wyniku, jestem zawsze z piernikami. Ten sezon oceniłabym bardzo pozytywnie. Mimo wszystko jesteśmy w środku stawki.
0: Te głosy zebrał nasz reporter Artur Stochla, a na Gra FM znajduje się galeria zdjęć z ostatniego spotkania. Fundacja Hospicjum Nadzieja w Toruniu obchodzi 30-lecie. Z tej okazji zaplanowano na jutro uroczystość w Pałacu Dąbskich z udziałem przedstawicieli samorządu, instytucji publicznych, środowiska medycznego, organizacji pozarządowych, wolontariuszy i darczyńców.
5: Nasza szefowa Ołena Bożemska i pan Andrzej jechali do Warszawy i robili tutaj remont tego budynku, który miasto użyczyło. No i powstało Hospicjum Domowe Nadzieja. Potroiliśmy liczbę dzieci. Mamy ponad 47 dzieci w hospicjum domowym.
0: Mówiła dla Radia Gra Aleksandra Ruszczak, prezes fundacji.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Dogaszanie pożaru w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny może potrwać jeszcze wiele godzin. Ogień objął tam około 300 hektarów lasu. W akcji uczestniczą setki strażaków, pomagają im okoliczni mieszkańcy, którzy dostarczają strażakom posiłki.
6: Przywiozłeś mi pierogi.
7: Smacznego.
8: Dziękuję.
9: Dbają o nas panie koła gospodyń wiejskich.
6: To jest nasza gmina, jesteśmy też za nią w jakiś sposób odpowiedzialni.
0: Z mieszkankami Józefowa i strażakami rozmawiał Dominik Smaga.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: Toruńskie termometry pokazują teraz okolice 10 stopni Celsjusza. Jutro będzie podobnie, tylko 10-11 kresek w najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. Zachmurzenie jest spore, w nocy nie powinno padać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
10: Zaczynamy kolejną część popołudnia w mieście Toruniu, mieście Kopernika i Piernika. No to pytanie na teraz brzmi, jak się państwo mili mają po 17:00? How do you do? Od Rockset i tak też zaczynamy tę godzinę. Marcin Miesiński, piątka po 5:00. Dzień dobry.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.

0: Czy są to fani miejskiej komunikacji publicznej? Jeżeli tak, słuchajcie, to będzie nie lada okazja, aby cofnąć się, no właśnie, w czasie i zobaczyć, jak wyglądały początki tej komunikacji w naszym mieście. Będziemy świętowali 135 lat komunikacji publicznej w mieście Toruniu. 16 maja od 11 do godziny 14 w zajezdni przy Sienkiewicza będą atrakcje, niespodzianki, no i mocny rys historyczny. Dla tych, którzy są ciekawi, będą też wspomnienia sprzed wielu, wielu lat, a i pewnie plan na przyszłość też będzie można poznać, więc już teraz proszę zapisać w kalendarzach to 16.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: O każdej porze dnia i nocy jest ponadczasowy, absolutnie nie nudzi się w ogóle Mojo i Lady ma już lat. O, może lepiej jednak nie liczyć. Za to za chwilę zaproszę was na muzyczną strefę relaksu. Będzie Mika, będzie Relax. Take it easy w Radiu Gra. Wcześniej info o pogodzie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Wow, ale masz wypieki.
2: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
1: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
2: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
3: Uwaga! Wielka promocja na pierwszą komunię świętą w Jubiler Karkosik. Tylko u nas. Największy wybór złotych i srebrnych łańcuszków, medalików, krzyżyków, kolczyków i kompletów w najlepszych cenach. Rabat na zegarki do minus 40%. Skorzystaj z promocji tylko teraz w Jubiler Karkosik na drugi produkt 30% zniżki. Złote obrączki i brylanty minus 20%. Zapraszamy do naszych salonów. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Toruńskie termometry pokazują teraz okolice 10 stopni Celsjusza. Jutro będzie podobnie, tylko 10-11 kresek w najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne. Zachmurzenie jest spore, w nocy nie powinno padać.
9: To jest Radio Gra.

0: Przetrwaliśmy, daliśmy radę. Czwartek nas nie pokonał. No a jutro piątek, piąteczek. Jutro po 13 przywita was Mariusz Składanowski. Marcin Misiecki, dziękuję i do usłyszenia. Spokojnego wieczoru, pa pa. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
7: Skończyły się żarty.
6: Mam i Buchartyk.
7: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
8: Tak siedzę w ramach, myśli dokąd biegną.
9: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
11: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
12: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
11: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
12: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
11: I mają to wszystko?
12: Tak jest. Do tego w super cenach.
11: To na co czekamy?
12: Młyniec Skład Budowlany.
11: Młyniec pierwszy, Polna 4.
13: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
14: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
15: Katarzyna Grochowalska-Brzeskowska, dzień dobry, zapraszam na popołudniowy raport. Na początku wracamy do tragicznego wydarzenia, do którego doszło 12 czerwca ubiegłego roku w parku Glazja w Toruniu. Prokuratura okręgowa w naszym mieście poinformowała o zakończeniu śledztwa. Przypominamy, ofiara to Klaudia K. Zatrzymany 20-latek miał zadać jej kilkanaście ciosów nożem.

0: przestępstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Toruniu, który zdecyduje o dalszych losach podejrzanego.
1: Informowała Marta Manerowska.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Toruń stawia na młodych i innowacje. Startuje program Wybieram Toruń, który ma zapewnić bezpłatne wsparcie dla młodych mieszkańców chcących wystartować z własnym biznesem. Fundusz ma pomóc w powstaniu co najmniej 40 nowych firm w ciągu 3 lat, a z kompleksowego wsparcia skorzysta minimum 100 osób. O tym, jak ma działać program, mówi Paweł Żywiecki, dyrektor toruńskiego inkubatora technologicznego.
3: Stymulować, rozwijać i uwolnić energię młodych ludzi, dać narzędzia i systemowy program wsparcia do tego, żeby tu się realizowały, żeby też ten program w jakiś sposób oddziaływał, żeby te talenty napływały do naszego miasta, co też myślę, że jest bardzo ważnym efektem, żeby nie tylko je zatrzymać, ale również w jakiś sposób działać do tego, żeby je przyciągać i żeby Toruń stał się ich miejscem tworzenia, rozwoju i sukcesu biznesowego w dużej skali. My ze swojej strony, jako operator funduszu, na pewno zrobimy wszystko, żeby ten fundusz jakby i program jakby był bardzo efektywny, przyniósł bardzo mierzalne efekty dla naszego miasta.
1: Wartość całego programu to blisko 7 milionów złotych, z czego nieco ponad 1 milion to wkład miasta. Teraz zaglądamy do toruńskiej odnowy. W najbliższy poniedziałek startuje 27 majowy boom poetycki. W programie znajdziemy wydarzenia łączące poezję, muzykę, film i performance.
4: Ostatni dzień boomu, czwartek, to zarówno spotkania autorskie z Agnieszką Żuchowską-Arendt, Marcinem Mokrym, Justyną Kulikowską i Michaliną Cendrowską, ale także i spotkanie z młodym zespołem Metro, który szturmem podbija scenę muzyki alternatywnej w naszym kraju. Wydaje mi się, że sam boom to wydarzenie, które warto odwiedzić, przynajmniej na kilku tych naszych wydarzeniach.
1: To był Roman Tondel, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu. Przed nami pochmurny wieczór i noc, ale nie powinno padać. W najzimniejszym momencie słupki rtęci zjadą do 7 kresek. Jutro w ciągu dnia możemy się spodziewać podobnej pogody jak dzisiaj. To maksymalnie 10-11 stopni i sporo chmur.
5: Hej, cześć, witajcie po 18. Najważniejsze, że cieplejsze dni przed nami. Trzymamy się tej wersji. Przemek Grabowski z wami po godzinach. Wasze ulubione hity, klasyki, nowości. Teraz nasza wiosenna nowa petarda Andy Dust i jego Zokaria.

I ciekawe, co powie na to Kylie Minogue, bo największe gwiazdy wracają w tym roku z nową muzyką. Przed chwilą Kylie w hicie On a Night Like This. No, ma wrócić przecież ekipa The Rolling Stones. Madonna już skończyła płytę, tak więc kiedy Kylie, może wróci także Urszula. Macie ją teraz w drodze do domu z Radiem Gra. Niebo dla ciebie.

0: godzinach z radiem gra to także winylowe klasyki i z czarnego krążka Dusty Springfield, niezapomniany przebój, czyli In Private. Zostańcie z nami, za chwilę nowa wersja Kylie Don't Leave od Accent, czeka też ekipa Lady Punk. Powiem wam też za kilka minut, jak zarobić 10 milionów i to dolarów.
1: Radio gra.

0: Kryzysowo narzeczona, rockowy klasyk od Lady Punk w Radiu Gra. Zróbcie głośniej, bo teraz powiem wam, jak zarobić 10 milionów dolarów. Trzeba kupić dom w promocji od Jennifer Lopez w Beverly Hills. Wielka posiadłość, słuchajcie. To jest willa, którą kupili sobie ona i aktor Ben Affleck, ale jak już się rozeszli, no to trzeba było się tego jakoś pozbyć. I sprzedawali to za 68 milionów dolarów. Rok temu spadło na 59, a teraz Jennifer Lopez wystawiła ponownie za 49. Możecie być 10 milionów dolarów do przodu, jeżeli macie bogatego wujka. No jest tam oczywiście wszystko, czego gwiazdy potrzebują. Jest prywatny kort tenisowy i oczywiście basen. Można by robić imprezy nad basenem z DJ-ami. Może Anima by się pojawił na waszej imprezie? Mamy go teraz w Radiu Gra. Jego elektroniczna nowość Beautiful.
1: Radio.

0: Na wiosenne nowość, tak śpiewa Alex Warren, jego Fever Dream. Czy ktoś z was myśli o wyborze zawodu? No to może strażak albo ratownik medyczny? Bo ratownicy po raz pierwszy znaleźli się na pierwszym miejscu w rankingu najbardziej poważanych zawodów w naszym kraju, detronizując strażaków, którzy są na miejscu drugim, wciąż wysoko. A które zawody oceniamy najgorzej? Może się domyślacie. Szczegóły jeszcze dzisiaj wieczorem w Radiu Gra.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Kosmos Sztuki to już 4. edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Aula UMK jest w Toruniu. Będzie również ona w Toruniu 11 maja. A wewnątrz tej auli będziemy my z Piotrem Buchartykiem, a może nawet będzie ktoś, kto przyjdzie nas obejrzeć i posłuchać.
6: Skończyły się żarty.
5: Mam i Buchartyk.
6: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
7: Tak siedzę drama, myśli dokąd biegną.
1: Po reklamie.
8: Przed nami pochmurny wieczór i noc, ale nie powinno padać. W najzimniejszym momencie słupki rtęci zjadą do 7 kresek. Jutro w ciągu dnia możemy się spodziewać podobnej pogody jak dzisiaj. To maksymalnie 10-11 stopni i sporo chmur.
9: To jest Radio Gra.
10: Zapraszam!

0: Skoro w tym roku wraca ekipa Def Leppard, wracają Rolling Stonesi z nową muzyką, to ja czekam na nowości od Dire Straits. Tutaj z czarnego krążka nasz winylowy klasyk Walk of Life. Myślę, że będziemy częściej wracać do muzyki Marka Knopflera i przyjaciół. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę Eben i jego elektroniczna petarda, czyli Heads.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
5: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
7: Gorące. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: Po reklamie.

Jesteś nie do powstrzymania, uwierz w siebie, to Sia w Radiu Gra po 19. No to z pozdrowieniem i z dedykacją dla wszystkich, którzy nie mogą wybrać się na siłownię. Dacie radę, wierzę w was, można jeszcze zrobić małą formę na lato, a do wakacji oficjalnie jeszcze 7 tygodni, 49 dni, a bez weekendów to już tylko 35 dni oficjalnie w szkolnych ławkach. Czujecie to? No to teraz taki wstęp, wakacyjny hit, przebój pewnego lata. Last Ketchup w Radiu Gra.

0: Radio Gra.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.